0: że on do ciebie, do twojej menedżerki się odezwał? Legenda do ciebie, nie w drugą stronę?
1: Powiem więcej, on oglądał nawet moje mecze kwalifikacyjne.
2: Całą rozmowę naszego dziennikarza sportowego Cezarego Dziwiszka z zawodnikiem snukera Antonim Kowalskim polecamy na rmf24.pl. Cztery koła i cztery nogi. Brytyjczyk George Collar i jego syn Joshua ustanowili trzy nowe rowerowe rekordy świata. Przejechali wspólnie 30 tysięcy kilometrów. Zebrane przez nich od sponsorów pieniądze zasilą konto organizacji UNICEF opiekującej się dziećmi. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
3: Po 400 dniach w drodze brytyjska para powróciła do rodzinnego Norwich. Przejechała przez 31 państw, pokonując dystans odpowiadający 3/4 długości równika. Ojciec i syn pobili w tej kategorii trzy dotychczasowe rekordy. Pokonali tę trasę najszybciej, dotarli najdalej i odwiedzili w tym składzie najwięcej krajów. Jak donoszą brytyjskie media, cykliści dziennie spalali 4000 kalorii każdy. To równowartość około 12 zjedzonych pączków.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Maturalne wycieki na szczęście nie zdarzają się już przed maturą, a w trakcie trwania egzaminu, mówi Katarzyna Lubnauer. Wiceminister edukacji była gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie RMF FM. Posłuchajmy.
5: Ja przypomnę, że maturę w tym roku zdaje ponad 350 tysięcy uczniów, 355 tysięcy uczniów i zawsze wśród nich zdarzają się takie osoby, które w ogóle nie przychodzą po to, żeby zdać egzamin maturalny, tylko po to, żeby zobaczyć, jak wygląda, ponieważ skończyli jakiś tam etap, bo przypomnę, że na przykład bardzo często ci, którzy skończyli już technikum, już mają zawód w tym znaczeniu, że mają uprawnienie, już nawet mają tytuł technika, natomiast maturę podchodzą do niej, ale nie każdy chce ją
6: zdać. Są też tacy, którzy zdają drugi raz, albo trzeci, albo drugi, czwarty, albo poprawiają ją, to się tak ładnie nazywa.
5: Dokładnie, albo osoby, które są na, uczą się w szkołach dla dorosłych i tak naprawdę podchodzą trochę.
6: Ale to oni robią te zdjęcia, oni wrzucają to do sieci? Bo
5: my
6: to jest
5: nie wiemy dokładnie, natomiast powiedzmy jedną rzecz. My od dłuższego czasu, na szczęście, odpukać w niemalowane, jakbym miała gdzie, nie mamy wycieków przed egzaminami, czyli to, co się pojawia, to się pojawiają zdjęcia już w tym momencie, w którym uczniowie już siedzą i piszą pracę. W związku z tym tego nie wolno robić i to jest zakazane, ale to już nie wytwarza takiej szkody, jak kiedyś, kiedy zdarzały się, że były wycieki przed egzaminami i to był problem.
6: Wytwarza szkodę, dlatego że jak to wyciekło o 9.14 wczoraj, to odpowiedzi mogą być przy użyciu sztucznej inteligencji o 9.30 albo 9.40.
5: Ja wiem, że ktoś sobie wyobraża...
6: Jedni mają, drudzy nie mają.
5: No nie. Ja wiem, że niektórzy sobie wyobrażają taką scenę, jak z filmu akcji, że ktoś wchodzi do ubikacji,
6: i dostaje.
5: Odkleja... Jak, na co dostaje? Przecież nie ma telefonu. Przecież to nie jest tak, że jak wychodzi z sali, to mu daje telefon. No to ja wiem, wyobrażamy sobie pod toaletą przyklejony taśmą telefon, który wyciąga w tym momencie.
6: Może pani zapewnić, że tak nie jest?
5: Oczywiście w większości przypadków tak nie jest. Jeżeli w całej Polsce jeden James Bond się pojawił, który w ten sposób zrobił, to myślę, że nie jest to
6: dobrze. To po co to jest ujawniane? Znaczy, no bo jeżeli nie po to,
5: z kilku powodów.
6: Ktoś to rozwiązał,
5: z kilku powodów.
6: Nie dla sportu.
5: No, po pierwsze dlatego, że bardzo ciekawi tego są wszyscy dziennikarze, różne media takie internetowe.
6: Ale za to można sporo zapłacić, znaczy unieważnienie egzaminu.
5: Tak, dla tej osoby. Ale jeżeli ta osoba wchodzi nie zamierzając zdawać tego egzaminu, przychodzi tylko po to w tym celu, ponieważ nie jest jego celem zdawanie matury, no to w tym momencie ta szkoda, jaka jest wynikająca z faktu, że zostanie wyrzucona, jest dla niego mała.
6: Ale ma pani pewność, pani minister, że naprawdę nie jest tak, że ktoś z tego potem korzysta?
5: Mam pewność, że nie jest to zjawisko masowe, co najlepiej świadczy fakt, że nie mamy setek prac, w których na przykład z tych najważniejszych przedmiotów z rozszerzeń, typu biologia, chemia, które decydują na przykład o medycynie, albo nie wiem, historia, która decyduje o prawie, mamy masowo 100%.
6: Dobrze, to pytanie, czy będzie planowane jakieś zaostrzenie kar? Bo na razie to jest unieważnienie egzaminu dla osoby, która nie chciała go zdawać, albo która go zdaje, żeby poprawić, albo tak naprawdę właśnie po to, żeby ujawnić, to jest żadna kara.
5: Oczywiście zgłaszamy takie CK, jeżeli uznaje, że doszło do złamania prawa, to zgłasza to do prokuratury. Natomiast my musimy zdać sobie sprawę, że w ogóle kwestia egzaminów to jest kwestia tego, że to w przyszłości musi się zmienić. I chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w czasach sztucznej inteligencji, w czasach, w których można mieć okulary ze sztuczną inteligencją i tak dalej, nawet nie trzeba wynosić tej pracy, jeżeli w ten sposób korzystamy. I więc musimy w przyszłości prawdopodobnie pomyśleć. Myślę, że to jest pieśń na razie przyszłości, ale będą musiały być centra egzaminacyjne, w których nie ma dostępu internetu, w których rzeczywiście uczniowie piszą bardzo w kontrolowanych warunkach.
6: W puszkach takich, że nawet nie ma internetu, wszystko odcięte.
5: No to jest, niektóre są takie szkoły już w Warszawie, w których nie ma internetu, bo tak jest zbudowana sama szkoła, że po prostu nie dochodzi tam sieć.
6: No dobrze, to skoro jesteśmy przy tych... A jeszcze pytanie, ile takich zawiadomień do prokuratury w takich sprawach złożono?
5: Nie wiem, to tym się zajmuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, jeżeli uzna, że rzeczywiście doszło do złamania prawa.
6: Pytanie o te szkoły i bez telefonów. Od przyszłego roku ma być szkoła bez telefonów. Czy to nie jest tak, że już to trochę funkcjonowało i teraz tylko dobijamy to zakazem?
5: To jest oczekiwanie nauczycieli. My w ramach reformy Kompas Jutra spotykamy się z nauczycielami. Spotkaliśmy się już z ponad 20 tysiącami nauczycieli na spotkaniach, całe kierownictwo. Ja tych spotkań już odbyłam 20 parę. W sumie jako całe kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej ponad 70. I tego oczekiwali też nauczyciele. Mówią, że łatwiej jest im rozmawiać z rodzicami, łatwiej jest przekonywać do tego, że to rozwiązanie ma sens i jest konieczne w momencie, w którym jest to na poziomie ustawowym. W związku z tym zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, które ustawowo wprowadzi zakaz używania telefonów w szkole podstawowej, publicznej szkole podstawowej i na przerwach, i na lekcjach.
6: A czego się spodziewacie po tym zakazie?
5: Spodziewamy się, że po pierwsze to już wtedy będzie obejmować wszystkie szkoły, a nie tylko te kilkadziesiąt procent.
6: Ale rozumiem, że chodzi nie tylko o to, żeby była taka zasada, tylko o to, żeby były jakieś skutki pozytywne.
5: Dla nas pozytywnym skutkiem będzie nawet to, że na przykład ci rodzice, którzy bardzo poważnie podchodzą do ograniczeń dotyczących i social mediów, i gier komputerowych i tak dalej, będą mieli większy wpływ na wychowanie swoich dzieci w tym znaczeniu, że nie będzie to przerywane na czas szkoły.
6: Tylko też wiemy, że ogromna większość rodziców albo spora część kupuje dzieciom telefon pierwszy w wieku 8, 7 albo 6 lat.
5: To zauważmy, co my robimy, bo to nie jest tak, że robimy jedno działanie. Bo ja przypomnę, że również w tej chwili zmieniając podstawy programowe i wprowadzając reformę, zrobiliśmy ostre ograniczenie ekranów w przedszkolach. Czyli już do celów edukacyjnych, tylko bez tych małych ekranów, czyli bez smartfonów, bez tabletów, już nie będzie można z nich korzystać w przedszkolu. Natomiast może być z tablicy interaktywnej, ale tylko w celach typowo edukacyjnych i z zasadami zachowania higieny cyfrowej.
6: Panie ministrze, a jak będzie wyglądać ten zakaz? Będą te telefony oddawane do depozytu? Dzieci będą miały zakaz ich przenoszenia?
5: To zależy od szkoły. Szkoły mogą wprowadzić różne zasady. Wiele szkół ma już, kilkadziesiąt procent szkół ma na przykład już szafki i to już funkcjonuje w szkołach. Są takie szkoły, które mają takie specjalne skarpetki, ale my to zostawiamy w szkole, bo jak jest mała szkoła, mamy mnóstwo też małych szkół, takich, które ma kilkudziesięciu uczniów, to nawet to może być w sekretariacie u dyrektora.
6: To jest też pytanie o inne skutki, bo na przykład we Francji zakaz telefonów w szkołach to już 2018 rok i nie wpłynęło ani na wyniki w nauce, ani na agresję rówieśniczą, ani nawet na koncentrację specjalnie.
5: To wyjaśnijmy kilka rzeczy. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że mamy dwa czynniki naraz. Po pierwsze, w te lata, które pan mówi, jednocześnie bardziej zwiększał się dostęp do internetu. My w tej chwili wiemy, i to wiemy z badań internet dzieci, że dzieci dziennie korzystają około 4,5 godziny z internetu. Z czego pół godziny w szkole, 4 godziny w domu. I teraz to, co my robimy, między innymi jest sygnałem dla rodziców. Zobacz, co robi twoje dziecko. Skorzystaj z zasad kontroli rodzicielskiej. Prowadź jednak pewne ograniczenia.
6: I tutaj stawiamy kropkę, za chwilę wrócimy do rodziców.
5: Musimy zdać sobie sprawę, że szkoła tylko wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.
6: No dobrze, wspieracie rodziców, większość użytku telefonicznego to
5: często
6: jest dom.
5: Często też uświadamiamy. Ja poza spotkaniami z nauczycielami, spotykaliśmy się również z rodzicami, ponad 2000 rodziców, których spotkaliśmy. I praktycznie nie ma spotkania, żeby temat uzależnienia od smartfona, kwestii jednak higieny cyfrowej nie był omawiany. Z samej inicjatywy rodziców. To znaczy widać, że to jest dla nich bardzo ważny temat i temat, który ich bardzo niepokoi. W związku z tym wsparcie rodziców, ale pokazanie też tym rodzicom, którzy jeszcze sobie nie uświadamiają, jakie jest zagrożenie, jest bardzo ważnym elementem tego działania.
2: Podkreślała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: To jest Dobranocka w RMF FM, 12 minut po godzinie drugiej, a więc środek nocy...

giełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. This generation rules the nation with version.

znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Pienso con sueño para siempre.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: FM mamy dla was zestaw aktualnych faktów. Przedstawi go Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Walka z pożarem lasu na Lubelszczyźnie trwa. Bierze w niej udział ponad 300 strażaków, a kolejne siły pozostają w gotowości. Unieważniony przetarg na system szyfrowanej łączności dla policji Tetra. Jego wartość to blisko 100 milionów złotych. Wczoraj matematyka, dziś język obcynowożytny. Przed nami kolejny dzień matur. Trwa akcja gaśnicza pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Na miejscu pracuje 88 zastępów straży pożarnej, a kolejne siły, w tym specjalistyczny moduł do walki z wielkopowierzchniowymi pożarami, pozostają w gotowości. Ogień, przypomnijmy, pojawił się wczoraj po południu w pobliżu wsi Kozaki w powiecie biłgorajskim i szybko objął ponad 150 hektarów lasu. W trakcie działań doszło też do katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Aktualnie w akcji uczestniczy około 300 strażaków. Na miejsce zdarzenia udają się także szef MSWiA Marcin Kierwiński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej oraz minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Blisko 100 milionów złotych przetarg na system szyfrowanej łączności dla policji Tetra unieważniony, jak dowiedział się reporter RMF FM. Taka decyzja zapadła ze względu na interes bezpieczeństwa państwa. Jednym z dostawców został podmiot powiązany z chińską firmą. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Wybór ofert został już unieważniony. Niebawem ta sama decyzja będzie dotyczyć całego przetargu i policja zapowiada ogłoszenie kolejnego postępowania, do którego stworzony zostanie opis zamawianego systemu tak, by odpowiadał wymogom nowej ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa. Zapisy tej regulacji sprawiają, że chiński dostawca mógłby być uznany za tak zwanego dostawcę wysokiego ryzyka. Jeśli tak by się stało, policja miałaby 4 lata na pozbycie się sprzętu od tego dostawcy. Dlatego w opisie przedmiotu zamówienia mają być gwarancje, by pozyskiwane teraz systemy pochodziły od podmiotów, które dają rękojmię bezpieczeństwa. Zgodnie z ustawą wątpliwości nie może wzbudzać ani łańcuch dostaw, ani sam dostawca.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: Bon senioralny z zielonym światłem od rządu. To wsparcie dla osób starszych, które nie będzie wypłacane w formie gotówki, lecz w formie usług pomocy. No o tym w faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: To szeroko rozumiana opieka, której mogą wymagać seniorzy. Pomoc w ubraniu się, w przygotowaniu jedzenia, sprzątaniu. Wszystko, co w obliczu wyzwań związanych z jesienią życia, może sprawiać trudności. Na sfinansowanie takiego właśnie wsparcia trafią pieniądze z bonu.
6: Ważnym elementem tej ustawy będzie prowadzenie koordynatora opieki senioralnej. Nie każdy ma pełny dostęp do informacji. Chodzi o to, żeby każdego, kto chce skorzystać z takiej opieki, żeby był poinformowany o tym.
5: Dodaje rzecznik rządu Adam Szłapka. By z niego skorzystać, trzeba będzie spełnić warunki. Trzeba mieć więcej niż 65 lat oraz średni miesięczny dochód poniżej 3410 zł. Obsługą programu zajmą się samorządy i będzie on wprowadzany stopniowo. Najpierw w gminach, które do tej pory nie oferowały takiej pomocy, i tam seniorzy mogą jej potrzebować najbardziej.
2: W drugim dniu egzaminu dojrzałości maturzyści zmierzyli się z matematyką na poziomie podstawowym. Tak było wczoraj. Jak im poszło?
7: Całą maturę zrobiłem w ciągu 1,5 godziny, ale sprawdzałem kolejne 40 minut, bo żeby mieć pewność tego, że wszystko będzie okej. Okay.
8: Bardzo łatwe, szczerze powiedziawszy. Takie może być życiówka.
9: Blisko setki będzie?
8: Raczej tak.
9: To przypomnij, jakie były zadania.
8: Proste, nie było jakiejś takiej za bardzo optymalizacji. Na koniec tam było jakieś zadanie, że była po prostu funkcja kwadratowa i wystarczyło P i Q obliczyć. W zasadzie to samo P i wszystko wychodziło ładne. Ładne liczby, wszystko się skracało, więc...
9: Bez zaskoczenia.
8: Bez zaskoczenia. Raczej w sumie jest takie zaskoczenie, ale pozytywne.
2: Z maturzystami w liceum w mazurskim Węgorzewie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Arkusze z egzaminu z matematyki i przykładowe rozwiązania znajdziecie na rmf24.pl. A dziś trzeci dzień matur i język obcynowożytny. Najwięcej osób zdecydowało się tradycyjnie na angielski. Trzymamy kciuki.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Pozostajemy w temacie ważnym dla młodszych słuchaczy i pytanie, czy rządzący planują ograniczenie dzieciom dostępu do mediów społecznościowych? Pierwsze kraje, na przykład Australia, wprowadziły już obostrzenia. A co planuje polski rząd? Tomasz Terlikowski pytał o tę sprawę wiceminister edukacji Katarzyna.

0: Lubnauer.
1: Są raporty, między innymi już z tego, co się stało w Australii, że to się okazało nieskuteczne.
2: No właśnie,
1: i
2: no to
1: nie
2: się chciałem zapytać. Większość tych dzieci odzyskała swoje konta.
1: No tak, ale niech pan zwróci uwagę, tam kilka wniosków mamy. Po pierwsze, nieskuteczna była sama metoda. Okazało się, że te metody, które oni zastosowali, są nieskuteczne.
2: My chcemy skorzystać
1: z tak zwanej europejskiej tożsamości cyfrowej, która będzie dostępna już od grudnia tego roku. W związku z tym, po pierwsze, mamy skuteczniejsze narzędzie, po pierwsze. Po drugie, tam zwracają uwagę, że źle to podzielono jakby wiekiem, a nie podzielono jakby na etapy edukacyjne. My dlatego ten wiek 15 lat mówimy, że to jest
2: koniec podstawówki,
1: a inne rozwiązania już dla szkół ponadpodstawowych, gdzie już są starsze dzieci. W związku z tym to też jest kwestia wyciągnięcia jednak wniosków z tego, co się dzieje w Australii. W tej chwili również trwają w rządzie prace, to za to odpowiada Ministerstwo już Cyfryzacji, za kwestią ograniczenia dostępu dzieci do pornografii. My wiemy też, jaki jest ogromny problem z tym, że w tej chwili wystarczy kliknąć...
2: Tak, ośmiolatki już niestety pierwsze mają dostęp do materiałów pornograficznych.
1: I tutaj działać trzeba na kilku frontach. Jednym frontem jest edukacja zdrowotna, ale drugim frontem jest to, że jednak wprowadzamy ostrzejsze ograniczenia po prostu cyfrowe dotyczące tego, kto ma akces, że to nie wystarczy tylko kliknąć, że ma się 18 lat.
2: I tutaj rozwiązania będą lepsze, rozumiem, będzie lepiej niż w Australii. Taką macie nadzieję.
1: Taką mamy nadzieję.
2: To jest, skoro jesteśmy przy edukacji zdrowotnej, arcybiskup Wojda na Jasnej Górze 3 maja ostro skrytykował MEN i powiedział, że wprowadza MEN jako przedmiot edukację zdrowotną, która jako przedmiot nieobowiązkowy cieszyła się zaledwie 30% frekwencją, ale to nie przeszkodziło, aby została wprowadzona jako obowiązkowo, podczas gdy na religię chodzi dzisiaj mniej więcej 70% uczniów i ona nie jest obowiązkowa.
1: Przynajmniej szczerze wreszcie episkopat powiedział, o co chodzi. Że chodzi tak naprawdę o to, że widzą, że spada liczba dzieciaków chodzących na religię, w związku z tym chcieliby, żeby była obowiązkowa.
2: Czyli co, episkopat chce ubić deal z Ministerstwem Edukacji Narodowej?
1: Wszystko na to wskazuje, sądząc po tych słowach Wojdy. Natomiast zauważmy, że nie może być obowiązkowa religia bądź etyka, to co zresztą wnioskuje również PiS, między innymi minister Czarnek, dlatego że mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2009 roku, który wyraźnie wskazuje, że zarówno religia, jak i etyka mają charakter formacyjny i musi być to kwestia decyzji rodzica dotyczącej wychowania dziecka. To, czy chce, żeby dziecko chodziło na oba te przedmioty, na żaden z tych przedmiotów lub na jeden z tych przedmiotów. I my uważamy, że jeżeli ktoś mówi bardzo dużo o woli rodziców dotyczącej wychowania dziecka, w jakim duchu chcą wychowywać dziecko, to powinien też przestrzegać tej zasady, że to rodzic decyduje
2: o tym
1: wychowaniu.
2: Czyli tego dealu nie będzie, słowem. Nie da się, bo może to ustępstwo by zakończyło całą tę dyskusję.
1: Edukacja zdrowotna nie jest przedmiotem ideologicznym. Jest przedmiotem czysto wiedzowym. Pan czytał jej podstawę programową. Myślę, że pan jest jednym z nielicznych dziennikarzy zresztą, który przeczytał podstawę programową edukacji zdrowotnej.
2: Ale ja nie jestem stroną tego dealu, o tak bym powiedział.
1: Dobrze, ale edukacja zdrowotna jest przedmiotem wiedzowym. Co więcej, my wiemy, jak to się rozkładało w poszczególnych latach, jeśli chodzi o liczbę dzieci chodzących na edukację zdrowotną i wiemy, że to nie była decyzja rodziców o charakterze ideologicznym, bo najwięcej dzieci chodzi w najmłodszych klasach. Co więcej, znamy szkoły katolickie, w której chodzi 80% dzieci na edukację zdrowotną, mimo tego, że jest nieobowiązkowa. I teraz cała idea polega na tym, że zdajemy sobie również sprawę, że to różnie wyglądało z organizacją w różnych szkołach. Jeżeli ktoś organizuje edukację zdrowotną na godzinie 7:20 w piątek, no to nie dziwmy się, albo w poniedziałek jeszcze gorzej, to nie dziwmy się, że tam nie ma chętnych. Wynikało to po prostu z tego, jak to było zorganizowane.
2: Ale to jest odpowiedź edukacyjna. Ja się pytam o czystą politykę. Jeśli można się dogadać, osiągnąć deal, mieć spokój, to dlaczego tego nie zrobić?
1: Nie wprowadzimy obowiązkowej religii, albo jak to mówi pan Czarnek, obowiązkowej etyki z możliwością zamiany na religię. Ponieważ wyrok TK mówi jednoznacznie, że jedno i drugie ma charakter formacyjny. Co więcej, najczęściej uprawnienia do nauczania etyki mają ci sami katecheci, którzy uczą religii.
2: Ale uczą też poloniści, historycy i tak dalej.
1: No, ale to nie wszędzie jest wybór, więc w pewnym miejscach
2: dodajmy, mielibyśmy... Dodajmy, że edukacji zdrowotnej też czasem uczą katecheci.
1: Oczywiście, mają prawo, ale to jest przedmiot wiedzowy. Tam dziecko uczy się o tym, jak sobie radzić ze zdrowiem psychicznym, jak sobie radzić z kwestiami związanymi ze zdrowym odżywianiem, jak aktywnie żyć, w jaki sposób badać się i po co są ogólne badania.
2: Może się też
1: i tak dalej.
2: Uczyć tego, jak uczył, jak żyć Platon, jak uczył Arystoteles, jak uczyli stoicy.
1: Mimo wszystko, to mówi pan o filozofii, elementy filozofii
2: no,
1: są na przykład w historii.
2: Ale etyka to jest częścią filozofii. No, tak by...
1: Elementy filozofii, taki moduł filozoficzny jest w wielu przedmiotach po reformie Kompas Jutra, bo też widzimy potrzebę uczenia młodych ludzi chodzi również o takie rzeczy.
2: To jest pytanie o stopień z edukacji zdrowotnej. Nie obawiacie się, że to jest dość niebezpieczne, bo to będzie służyć podnoszeniu średniej.
1: To niestety już jest wymóg formalny, wynikający z faktu, że nam też zawetował pan prezydent ustawę, która dawała nam trochę większą swobodę dotyczącą realizowania wielu przedmiotów, tą w grudniu, którą zawetował. My mamy jakby obowiązek, że jeżeli przedmiot jest obowiązkowy, to musi być na ocenę.
2: Dobrze, to jeszcze pytanie o nieobowiązkowe prace domowe. Czy nieoceniane nieobowiązkowe prace domowe w ogóle nie będzie, czy tylko w tym roku?
1: Dobrze, no więc może ja przeczytam, ponieważ specjalnie się przygotowałam do dzisiejszej rozmowy.
2: My zawsze pytamy o prace domowe, bo nas o to pytają nasi słuchacze.
1: Na trud daremny. Uczeń się trudzi, pióro w dłoń chwyta, lecz wirtualna mądrość już świta. Po co po nocach kartki mazać żmudnie, gdy bot w sekundę skrobnie tekst cudnie? Nauczyciel czyta, sztuczny spryt chwali, a sens tej pracy w necie się spali.
2: To jest poezja czyja?
1: To jest poezja Google'a. To jest poezja, nawet już nie potrzebujemy do tego specjalnego czatu GPT.
2: To niestety to nawet nie jest ksiądz Baka, to tak jest.
1: Ja rozumiem.
2: Słabe.
1: Ja przypomnę, że ksiądz Baka, nie, ksiądz Baka nie, ale któryś z tych autorów takich prawicowych został w swoim czasie do lektur wprowadzony, mimo tego, że poziom tej nie ma
2: poezji. To jest oczywiście barok, ale powiedziałbym, to jest ciekawa.
1: Wie pan co, mam też gdzieś w stylu Kochanowskiego zrobiłam podobną fraszkę.
2: Ale nie będę już czytać. Uczyniła pustki w domu moim, moja droga sztuczna inteligencja, tym pojawieniem
1: swoim
2: umyśle. Dobrze, ale zostawmy trenę.
1: Nie o to chodzi. Chodzi o
2: wczoraj
1: innego.
2: Był egzamin
1: chodzi
2: z matematyki.
1: Chodzi o bardzo ważną rzecz, że my musimy w ogóle zmienić podejście do pewnych rzeczy, do tego, jak coś robimy, w momencie, w którym zmieniła się technologicznie edukacja. Mówiliśmy niedawno o kwestiach związanych z egzaminami, że jak się będą musiały zmieniać w przyszłości egzaminy, biorąc pod uwagę, co zrobiła z tym sztuczna inteligencja. Już ta sztuczna inteligencja jest dostępna dla każdego. To nie jest tak jak kiedyś, że musieliśmy mieć specjalne, płatne oprogramowanie. Ja specjalnie nie wykorzystałam czatu GPT, który mam w wersji płatnej, tylko wykorzystałam Google'a, który jest bezpłatny i który jest dostępny dla wszystkich.
2: Specjalnie dla naszych słuchaczy Google, rozumiem,
1: tak,
2: wygenerował ten wiersz.
1: Bo chodzi o to, żeby pokazać absurd tego. I teraz musimy powiedzieć, że najpierw zaczęło się od tego, że powstawały takie całe portale, zadajemy.pl czy jakiś inny tego typu, ja nie pamiętam, jak on się nazywał, gdzie były rozwiązania do wszystkich tych zadań, które były w ćwiczeniówkach dla uczniów. To był pierwszy etap.
2: Zawsze tak było. Były nawet książeczki takie, które można
1: to był
2: było
1: pierwszy
2: kupić
1: etap.
2: Za moich czasów.
1: To był pierwszy etap.
2: Jak
1: kolejny
2: ja do szkoły.
1: Etap. No nie, to za moich czasów nie było tak, że były książeczki z rozwiązaniami zadań do prac domowych.
2: I tak dalej.
1: To też już późniejsze czasy. Za naszych czasów nie było.
2: 74 rocznik.
1: Ja jestem 69. W związku z tym tego jeszcze nie było. Potem się pojawiły, rzeczywiście ma pan rację, bryki. Potem się pojawiły całe strony, gdzie były rozwiązania zadań. W tej chwili to jest kwestia zrobienia zdjęcia i wrzucenia do Google'a, żeby mieć rozwiązanie z matematyki, chemii, z
2: czyli rozumiem, nie przewidujecie w ogóle prac domowych.
1: Prace domowe
2: Powrotu obowiązkowych, sprawdzanych
1: prace domowe
2: i ocenianych.
1: Powinny być zadawane i powinny być sprawdzane. Tylko po to, żeby otrzymać informację zwrotną, po to, żeby uczeń wiedział, co powinien poprawić. Jeżeli ona nie jest oceniana na ocenę, tylko uczeń otrzymuje informację zwrotną, to i sens tej pracy domowej istnieje.
2: Czyli nic się
1: zachęcamy
2: nie
1: nauczycieli
2: sprawie.
1: Do zadawania prac domowych, natomiast nie ma sensu oceniania czegoś, co nie jest pracą własną ucznia.
0: Podkreślała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Kiedyś prace domowe to zeszyty, zeszyty i jeszcze raz zeszyty, a w dorosłości...

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Wski ponownie pojawił się w studiu faktów. Posłuchajmy najważniejszych informacji na godzinę czwartą.
2: Do walki z pożarem lasu na Lubelszczyźnie mają dołączyć żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
3: Trzech pasażerów statku wycieczkowego MV Hondius z objawami hantawirusa mają być ewakuowani śmigłowcami. Rachunki za prąd mają być przejrzyste i proste do odczytania. Rząd przyjął projekt deregulacji w energetyce. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej włączą się do walki z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Tej nocy rozpoczął się rekonesans pierwszej grupy, który ma określić zasady współdziałania ze strażą pożarną. Nad ranem do akcji ma dołączyć co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy, poinformował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z żywiołem, przypomnijmy, walczy około 300 strażaków. Także sztab komendanta głównego przygotowuje dodatkowe wsparcie i zabezpieczenie logistyczne. Ogień nadal się rozprzestrzenia, choć w nocy jego dynamika nieco spadła. Dwa śmigłowce medyczne mają ewakuować trzech pasażerów statku wycieczkowego MV Hondius, u których występują objawy hantawirusa, poinformowały władze Republiki Zielonego Przylądka. Pierwsza maszyna ma wystartować w najbliższych godzinach, druga dostarczy na pokład lekarza specjalistę. Statek pozostaje zakotwiczony w pobliżu portu w Prai. Po objęciu pasażerów opieką medyczną planowane jest wznowienie rejsu, choć jego dalsza trasa nie jest jeszcze przesądzona. Na pokładzie potwierdzono dwa przypadki zakażenia hantawirusa, a kolejne uznaje się za podejrzane. Stan osób z objawami określany jest jako stabilny, a wcześniej z powodu zakażenia zmarły trzy osoby. Prezydent USA Donald Trump ogłosił wstrzymanie projektu Wolność, mającego ułatwić żeglugę przez cieśninę Ormus. Jak informowaliśmy w faktach, jako powód wskazał postępy w rozmowach z Iranem, zaznaczając, że decyzja ma charakter tymczasowy. Operację zawieszono niespełna dwie doby po jej rozpoczęciu. W tym czasie z wyznaczonego korytarza skorzystały tylko dwa statki. Według Pentagonu w regionie wciąż pozostaje ponad 1500 jednostek z dziesiątkami tysięcy osób na pokładzie. Do tego tematu wrócimy jeszcze w porannym wydaniu faktów.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: Kolejny projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów jeszcze w tym tygodniu wróci do Sejmu. To już trzecie podejście do uchwalenia przepisów, dwukrotnie zawetowanych przez prezydenta. Macie szansę pokazać, że coś do was dotarło, zwracał się do prezydenta Karola Nawrockiego i polityków opozycji premier Donald Tusk. Więcej o tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
5: Główną zmianą w nowym projekcie ma być zaostrzenie kar za oszustwa na rynku kryptowalut.
6: Wszystkie karty są już na stole. Nikt, także pan prezydent, liderzy PiS-u nie mogą już dłużej udawać głupich.
5: Premier podkreślał, że dziś już powszechną wiedzą jest to, że zonda krypto była oszustwem.
6: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
5: Nie wiem, jakie jeszcze argumenty mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego i panów Bosaka i Mencena, mówił premier.
3: Zamiast wielu stron niezrozumiałych tabel i drobnego druczku, prosty, przejrzysty wzór. Tak mają w przyszłości wyglądać rachunki za prąd. Rząd przyjął projekt deregulacji w energetyce. Zainteresował się nim dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Bienvenue chez Joe.

0: Za nimi język polski i matematyka. Dziś przed maturzystami kolejny obowiązkowy egzamin języka obcego, nowożytnego. Ponad 80 zastępów Straży Pożarnej walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Do tej pory objął on już około 250 hektarów. Pożar nadal się rozprzestrzenia, choć w nocy jego dynamika nieco spadła, mówi nam rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
1: Nadchodzące poranne godziny pozwolą oszacować powierzchnię pożarzyska.
2: I płatników interesuje. Do tego rachunki wreszcie staną się cyfrowe. Ustawa umożliwia, by były przesyłane w formie elektronicznej na skrzynkę mailową. Jeśli ktoś woli tradycyjną, papierową formę, nadal będzie to możliwe. Dokument wprowadza także zmiany w infrastrukturze.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, które przedstawi Magdalena Wojtoń.
2: Dzień dobry, zapraszam. Środa, 6 maja, temat numer 1. To jest ogromny pożar lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Płonie 250 hektarów. Z ogniem walczy ponad 300 strażaków. MON wysyła na pomoc Straży Wojska Obrony Terytorialnej. W tych faktach też projekt Wolność, szybko zakończony przez Donalda Trumpa. Ponad 300 strażaków gasi ogromny pożar lasu w powiecie biłgorajskim. Od walki z ogniem na Lubelszczyźnie zaczynamy. Fakt o 5.30. Jak powiedział RMF FM o poranku rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, pożar objął już powierzchnię 250 hektarów.
3: Nadchodzące poranne godziny pozwolą oszacować dokładnie powierzchnię pożarzyska, jak również będziemy mogli jeszcze skuteczniej kontrolować za pomocą bezzałogowych statków powietrznych ewentualnie zarzewie ognia, jak również wprowadzać podmiany sił ratowniczych z uwagi na to, że strażacy działają już od wielu godzin.
2: Na pomoc strażakom walczącym z pożarem ruszają żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na platformie X krótko po północy napisał: w tej chwili trwa rekonesans pierwszej grupy żołnierzy, który określi zasady i miejsca współdziałania ze strażą pożarną. Do walki z żywiołem ruszy co najmniej kilkudziesięciu terytorialsów. Przypomnę, że wczoraj w rejonie wsi Osuchy, niedaleko Biłgoraja, doszło do katastrofy lotniczej, w której zginął pilot gaśniczego dromadera. W RMF FM zbieramy najnowsze informacje dotyczące tej tragedii oraz pożaru, który od wczoraj trawi las Lubelszczyzny. Słuchajcie kolejnych faktów. Projekt Wolność, który miał pomóc statkom w żegludze przez cieśninę Ormus, został wstrzymany na krótki czas. Tak poinformował prezydent USA Donald Trump. Jak zaznaczył, powodem są postępy w rozmowach z Iranem. Operacja została wstrzymana niecałe 2 doby po jej rozpoczęciu. W tym czasie z pomocy i korytarza wyznaczonego przez siły USA skorzystały zaledwie 2 statki, oba płynące pod amerykańską banderą. Mamy środę, to przypomnę 6 dzień maja, dzisiaj 3 dzień egzaminu dojrzałości. Przed maturzystami język obcy nowożytny, dla większości jest to angielski. 7:45 gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. A godzinę wcześniej o 7:00 Piotr Salak porozmawia z Michałem Gramatyką, wiceministrem cyfryzacji. Kolejne fakty punktualnie o 6:00. Zapraszam gorąco.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dawaj, szkoda dnia.
5: Słuchacie RMF.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Oczywiście zawsze przed pełną, tak jest. A na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Na początek Lubelszczyzna i wielki pożar lasu w powiecie biłgorajskim.
3: Setki strażaków walczą z ogniem na ogromnym obszarze 250 hektarów.
2: Za chwilę też nowe, lepsze informacje po sztabie kryzysowym.
3: Poza tym Amerykanie ogłaszają koniec operacji Epicka Furia w Iranie.
2: A maturzyści zaczynają operację Język Obcy Nowożytny. Strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się ogromnego pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na południu Lubelszczyzny.

0: Silny, do 50 km na godzinę. A taki wiatr może powodować rozprzestrzenianie się ognia. Z pożarem walczy około 300 strażaków. W drodze na miejsce są ich koledzy, którzy mają ich podmienić, między innymi z Rzeszowa i Małopolski. Przed 7 ma tu dotrzeć policyjny śmigłowiec Black Hawk. Później spodziewany jest drugi. W walce z pożarem pomagać będzie też wojsko. Józefów Dominik Smaga.
1: O poranku najnowsze informacje po spotkaniu sztabu kryzysowego przekazuje szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2: Sytuacja się stabilizuje, pożar przestał się rozprzestrzeniać. Sytuacja jest nadal na bieżąco monitorowana. Kolejne decyzje komendanta Straży Pożarnej usłyszymy o nich rano w zależności od rozwoju sytuacji, tak podaje Marcin Kierwiński.
1: Wcześniej szef MSWiA przekazał też, że pilot gaśniczego samolotu, który zginął wczoraj gasząc pożar, był doświadczony i miał duże kwalifikacje. Jego samolot rozbił się w rejonie wsi Osuchy niedaleko Biłgoraja. Akcja gaśnicza prowadzona jest w ekstremalnie trudnych warunkach, mówi generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
3: Mamy jednocześnie pożar ściółki i pożar wierzchołkowy. Pożary wierzchołkowe to są pożary, które występują głównie w lasach iglastych, a charakteryzuje je, zwłaszcza w warunkach wiatru, olbrzymia szybkość przemieszczania się. Pożar wierzchołkowy potrafi się przerzucić na odległość nawet do 100 metrów.
2: Będziemy wracać dzisiaj w porannych faktach na Lubelszczyznę, gdzie od wczoraj strażacy walczą i z pogodą, i z czasem.
1: Stany Zjednoczone ogłaszają koniec operacji Epicka Furia w Iranie.
2: Poinformował o tym sekretarz stanu USA Marco Rubio, a prezydent Donald Trump przekazał taką informację Kongresowi Stanów Zjednoczonych.
1: O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry, jak powiedział szef amerykańskiej dyplomacji, USA osiągnęły wszystkie cele. Podkreślił, że operacja Epicka Furia została zakończona, teraz jednak Stany Zjednoczone rozpoczęły nową operację. Epicką Furię zastąpił projekt Wolność, który jest całkowicie defensywną operacją, podkreślił Rubio. Skończyliśmy z tą fazą. Teraz przeszliśmy do projektu Wolność, powiedział Rubio podczas briefingu prasowego w Białym Domu. Nowa operacja mająca otworzyć cieśninę Ormus dla żeglugi statków handlowych jest ściśle obronna. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że ogłoszenie końca operacji ofensywnych przeciwko Iranowi ma związek głównie z chęcią uniknięcia zwrócenia się do Kongresu o formalną autoryzację użycia siły. Według uchwały z 1973 roku Biały Dom musi zwrócić się o to po 60 dniach wojny. Mimo to Rubio ocenił, że rezolucja ta jest niekonstytucyjna i prezydent nie musi wypełniać jej przepisów. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Dzisiaj trzeci dzień egzaminu dojrzałości.
1: Przed maturzystami język obcy nowożytny. Najwięcej osób wybrało angielski.
2: Wczoraj natomiast trzeba było zmierzyć się z zadaniami z matematyki na poziomie podstawowym.
5: Matematyka w porządku, trochę zaskoczyła, ale wszystko dało się wymyśleć, tak? Chociaż sam nie jestem asem, to jednak dało się znaleźć wszystko w kartach i jakoś się dało radę.
6: Matematyka była prosta, trudna dla ciebie?
7: Prosta.
6: Ile procent zakładasz?
7: Myślę, że jak nie zrobiłam żadnego głupiego błędu, to może być 100 nawet.
6: Czyli wszystko to, co powtarzałaś wcześniej, było?
7: Tak.
8: Zaskoczyło mi parę zadań, ale poradziłem sobie jakoś z dowodem geometrycznym, z trójkątem. Było takie cięższe zadanie, ale to jeden wzór trzeba było ogarnąć i wszystko w porządku.
2: Z maturzystami w liceum w Mazurskim Węgorzewie rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski.
1: No i oczywiście przykładowe rozwiązania zadań znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: No i co tam w ogóle?
14: No deszcze niespokojne, więc rolnicy się cieszą.
13: To jest ważna informacja, bo na faktach był Tomasz Weryński, a nie Tomasz Staniszewski.
14: Tak.
13: Tam jest ciemno, ja nie widziałem, który Tomasz z nami jest, a to Weryński.
14: Deszcz, pojawi się już w końcu deszcz i ten deszcz będzie się przemieszczał. Najwięcej deszczu na północy i północnym wschodzie naszego pięknego kraju.
13: O proszę.
14: Co powiesz dla rolników w takim
13: rolnicy,
14: momencie?
13: Deszcze to zawsze jest taki, że tak powiem, to jest woda dla gleby na koniec.
15: Słuchacie RMF 80s.
16: RMF 80s.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Na Lubelszczyźnie trwa walka z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim. Ogień objął nawet 250 hektarów.
2: W akcji bierze udział kilkuset strażaków i samoloty gaśnicze. Do strażaków mają dołączyć Wojska Obrony Terytorialnej.
3: Najprawdopodobniej oni będą wyszukiwać, zabezpieczać bądź likwidować to zarzewie ognia, które mogą powodować wniecanie się nowych ognisk pożarów.
1: Wyjaśniał w RMF FM o poranku rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec.
2: Jak podawaliśmy w faktach, w trakcie działań doszło do tragedii w rejonie wsi Osuchy. Rozbił się gaśniczy dromader. Pilot zginął na miejscu.
1: Pierwsze w tym roku apele o oszczędzanie wody obowiązują już w części gmin na Mazowszu.
2: Powodem jest postępująca w ostatnich dniach susza.
1: Gmina Klębu w powiecie wołomińskim w specjalnym komunikacie ostrzega, że dostawy wody mogą być zagrożone.
2: Ostatni deszcz był tam na początku marca. Czy sprawa kryptowalut poróżni koalicję rządzącą? Będziemy o to pytać w rozmowie o 7:00. Gościem Piotra Salaka
1: będzie wiceminister cyfryzacji z Polski 2050, tak, Michał Gramatyka. Dzień dobry. O co chodzi w tym sporze?
4: Oj, to jest dosyć skomplikowana sprawa, ale pozwólcie. Rząd będzie próbował trzeci raz zgłaszać ustawę o kryptowalutach. Polska 2050 złożyła własny projekt. Dodatkowo Karol Nawrocki kokietuje ugrupowanie Pełczyńskiej na Łęcz, okazując sympatię dla projektu mniejszego koalicjanta. Szymon Hołownia daje wyraźnie do zrozumienia, że kolejny projekt rządowy to chybiony pomysł i poleca swoje partyjne rozwiązanie. Tyle jeśli chodzi o fakty. A w tym wszystkim oczywiście jest drugie dno, czyli rozgrywka między Pałacem Prezydenckim, Kancelarią Premiera, no i postawa byłego marszałka Sejmu, któremu, jak sugerują media, może za chwilę grozić głosowanie nad odebraniem immunitetu. Słowem, polityczne szachy, 3D. I o tym będziemy rozmawiać z moim gościem, ale także o cyfrowych dowodach rejestracyjnych i czy opłata reprograficzna to jest dodatkowy podatek od zakupionych telefonów i tabletów. Także zapraszam.
1: Zapraszamy i polecamy. Już za pół godziny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Po 20 latach Arsenal Londyn znów zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Anglii pokonał wczoraj w rewanżowym meczu półfinałowym Atletico Madryt 1-0.
1: Liga Mistrzów otwiera pierwsze dzisiaj fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
6: Dzień dobry.
1: Kto został bohaterem czerwonej części Londynu?
6: Bukayo Saka, który trafił do siatki tuż przed przerwą. Jak się okazało, było to jedyne trafienie w tym meczu, ale jakże ważne, bo dające upragniony awans Arsenalowi.
7: Rosar, piłka w siatce Bukayo Saka! Dobitka, szaleństwo do Arsenal Stadium!
6: Komentował gola Anglika w Canal Plus Sport Marcin Rosłoń. Atletico miało w drugiej połowie okazję, by wyrównać, ale gospodarze świetnie się bronili. Arsenal po raz ostatni w finale Champions League grał w 2006 roku. Jakub Kiwior zostaje w FC Porto. Świeżo upieczeni mistrzowie Portugalii zdecydowali się wykupić obrońcę z Arsenal Londyn. Porto za wypożyczonego do tej pory reprezentanta Polski zapłaciło 17 milionów euro. W nowym kontrakcie Kiwiora pojawiła się klauzula wykupu, która wynosi 70 milionów. Druga porażka polskich hokeistów na rozgrywanych w Sosnowcu mistrzostwach świata dywizji 1A. Biało-czerwoni mimo bardzo dobrej gry i tego, że przez większość meczu prowadzili, przegrali ostatecznie z Kazachstanem 2-3, który ma, no a Kazachstan ma na koncie komplet zwycięstw. O wczorajszej porażce zadecydowała sama końcówka meczu.
8: Było to szczęście na początku, szkoda, że tego szczęścia zabrakło w końcówce. Te nieszczęsne 2 minuty i szkoda, tak po ludzku szkoda. Zostawiliśmy kupę charakteru na tym lodzie i tym bardziej szkoda, że nie dotrzymaliśmy tych 2 minut.
6: Mówił nasz reprezentant Patryk Wronka. Polscy hokeiści mimo 2 porażek wciąż mają szansę na awans do elity. Muszą jednak w czwartek i piątek pokonać Japonię i Litwę i liczyć, że Ukraina i Francja, które są wyżej w tabeli, stracą punkty w 2 ostatnich meczach.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla mnie pełna to oczywiście pora na fakty, a te mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Ogromna akcja gaśnicza w trudno dostępnych terenach leśnych w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
3: Na miejsce kierowane są kolejne zastępy Straży Pożarnej.
2: Mocno powieje na południu Podkarpacia.
3: Synoptycy wydali ostrzeżenia.
2: Rząd szykuje nową strategię rozwoju centrów zdrowia psychicznego.
3: Posłuchajcie, co ustalił reporter RMF FM.
2: Za chwilę rozmowa o siódmej.
3: Gościem Piotra Salaka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050, Michał Gramatyka.
2: Pożar się nie rozprzestrzenia. To jest najważniejsza informacja z Lubelszczyzny, gdzie od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim.
3: Akcja jest ekstremalnie trudna.

0: Dwa samoloty Dromader. Na miejscu pracuje 48 zastępów straży. Część strażaków odjechała, bo byli już wyczerpani. Na miejsce mają przyjechać na podmianę kolejni. Mowa jest o 58 zastępach, które tutaj dotrą. Z Józefowa Dominik Smaga.
1: Wczoraj podczas akcji zginął pilot gaśniczego samolotu. Okoliczności tego wypadku są wyjaśnione. Był doświadczony i miał duże kwalifikacje, informuje MSWiA. Samolot rozbił się w rejonie wsi Osuchy, niedaleko Biłgoraja.
2: Pożar w powiecie biłgorajskim, na zdjęciach i filmach do zobaczenia na rmf24.pl.
1: Ostrzeżenie przed silnym wiatrem wydali synoptycy dla południowych powiatów Podkarpacia.
2: Alerty będą obowiązywać od 10 w rejonie Krosna i Senoka, a także w powiatach bieszczadzkim i leskim.
1: Wiatr w porywach może rozpędzić się tam dzisiaj do 80 km na godzinę.
2: Według synoptyków w drugiej połowie tygodnia do południowej i wschodniej Polski mogą wrócić burze, które przyniosą ochłodzenie.
1: Nowe centra zdrowia psychicznego zaczną powstawać w Polsce dopiero na początku przyszłego roku.
2: Taki plan, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, jest w nowej strategii rozwoju tych placówek.
1: Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego zaprezentuje je dokładnie za tydzień.
2: Do szczegółów dotarł nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, dzień dobry. Co jeszcze
3: dobry.
2: Jest w tej strategii?
3: Jest plan, że centra zdrowia psychicznego pokryją całą Polskę najpóźniej do końca 2029 roku. Na razie tych placówek w całym kraju jest 118, a dostęp do nich ma tylko nieco ponad połowa polskiej populacji.
1: Michał, jak te plany komentują lekarze z tych centrów?
3: Takie miejsca są według nich bardzo potrzebne. To widzi dr Iwona Patejuk-Mazurek z centrum w Tworkach pod Warszawą.
4: W naszej poradni to przyjmujemy od 7 do 15 telefonów dziennie z prośbą o pomoc. To są nowi pacjenci. To są ci wszyscy, którzy w związku ze stresem pracy, finansów, życia mają jakiś problem i do takiego centrum zdrowia psychicznego mogą pójść.
3: Centra działają w Polsce od prawie 8 lat, na razie tylko w ramach pilotażu. Za tydzień rząd ma zaprezentować stały model ich finansowania i to w końcu ma otworzyć drogę do otwierania nowych placówek w kolejnych regionach. Na pewno sprawdzę, czy rzeczywiście tak się stanie.
2: Czy pieniądze na nowe centra będą zapewnione? Nie odpuścimy i ten temat wróci w faktach RMF FM.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM
2: i internetowym radiu RMF 24.
1: Piotr Selak, jego gość, witamy.
6: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
6: Panie ministrze, czy Polska 2050 zagłosuje za rządowym projektem w sprawie rynku kryptowalut, czy będzie lansować własne rozwiązanie?
7: Po raz trzeci będziemy głosować za rządowym projektem, kiedy tylko on w Sejmie się pojawi.
6: To w takim razie po co ta cała awantura i po co to całe wychodzenie przed szereg? Po co słowa Szymona Hołowni?
7: Ja nie wiem, czy Hołownia wychodzi przed szereg. Hołownia mówi o tym, co w Sejmie jest. A w Sejmie jest nasz projekt, który jest de facto projektem rządowym, tyle że przyciętym zgodnie z uzasadnieniem weta pana prezydenta. Prezydent, kiedy zawetował pierwszy raz ustawę o kryptowalutach, wskazał elementy, które się mu w tej ustawie nie podobają. Na przykład zbyt duże opłaty od giełd kryptowalut, na przykład tak zwany lex cinkciarz, czyli przepisy dotyczące kantorów internetowych i na przykład zbyt łatwa forma blokowania stron internetowych firm, które nie spełniają wymogów. My to usunęliśmy z tej ustawy, z tego projektu rządowego i złożyliśmy go jako poselski. Myślimy, jesteśmy przekonani, że to jest najlepsza droga do uchwalenia tej ustawy w momencie, kiedy prezydent pojął jakby całość swojego błędu i zmienił zdanie co do tego, że ta ustawa po prostu w Polsce jest potrzebna. Dla nas stawką jest bezpieczeństwo inwestowania Polek i Polaków, a nie wojna polityczna.
6: Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji razem z nami. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24.
1: A już za godzinę poranna rozmowa w RMF FM.
2: Gościem będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Trochę tu, trochę tam, trochę tu i tam, że tak powiem.
10: No ciekawie to powiedziałeś rzeczywiście.
9: Czy będzie różnie? Już sprawdzamy. O godzinie 14 termometry pokażą w Szczecinie bez strzału, w Koszalinie również tam 9-8 stopni, ale w centrum kraju już 22 kreski, a na Lubelszczyźnie, Rzeszowszczyźnie i Białostocczyźnie 24 stopnie.
10: I mocny deszcz od Szczecina przez Koszalin po Trójmiasto. Tam będzie dzisiaj najbardziej padać.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: No to my wracamy do grania najlepszej muzyki.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne zespoły strażaków dołączają do gaszenia ogromnego pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
2: Ogień od wczorajszego wieczora objął 250 hektarów.
1: Plan działań na najbliższe godziny przedstawił o poranku komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
3: Będziemy budować długie linie gaśnicze z ziemi do tych terenów. No i najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie oraz dwa dromadery.
2: Tam na miejscu jest nasz dziennikarz, połączymy się z nim w kolejnych faktach.
1: A zdjęcia i filmy pokazujące, jak wielki to pożar i jak trudna jest z nim walka, mamy na rmf24.pl.
2: Premier zapowiada powrót ustawy o kryptowalutach do Sejmu i daje ostatnią szansę na jej uchwalenie opozycji. A co na to prezydent?
1: No, o to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski.
4: Dzień dobry.
1: O co jeszcze zapytasz gościa?
4: O starania, by w Polsce zwiększyła się liczba amerykańskich żołnierzy i czy rzeczywiście jest na to szansa. Także o to, czy prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z prezydentem Donaldem Trumpem. Ale zapytam też o Komisję Konstytucyjną, jej skład i model działania, a także o zmiany, jakich chciałby prezydent. Będę też pytał o Save i Save 0%, a także o wizytę prezydenta na Litwie.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej ogłosi dzisiaj, co dalej z oprocentowaniem kredytów w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że zdecyduje się na utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie. Obniżki są mało prawdopodobne, bo niepewność, zwłaszcza za sprawą Donalda Trumpa i Iranu, jest zbyt duża, a ceny paliw zbyt wysokie. Dlatego obniżki się nie spodziewajmy. Decyzja po południu. A w oczekiwaniu na nią złote trzyma się stabilnie. Euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,64, a brytyjski funt 4,93. W faktach ekonomicznych teraz ważna informacja dla wszystkich, którzy albo inwestują, albo chcą inwestować, albo oszczędzają, albo planują inwestować. Otóż rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, czyli o OKI. Te OKI to mają być nowe konta, które pozwolą częściowo omijać dotychczasowy podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych. I tak środki zainwestowane w obligacje oszczędnościowe oraz ulokowane na rachunkach bankowych będą zwolnione z podatku do kwoty 25 tysięcy złotych. Z kolei środki ulokowane w akcjach, funduszach i obligacjach innych niż strukturyzowane i oszczędnościowe będą zwolnione do kwoty 100 tysięcy złotych. Ustawa ma wejść w życie od nowego roku. A skoro o inwestycjach mowa, to rząd trzeci raz złoży w Sejmie niemal ten sam co poprzednio projekt ustawy o objęciu rynku kryptowalut nadzorem. Dwie poprzednie próby przeforsowania ustawy zakończyły się prezydenckim wetem.
7: Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu skierujemy projekt. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie na szwank.
6: Tak zapowiada premier Donald Tusk. Najbliższe posiedzenie Sejmu w przyszłym tygodniu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Temat numer jeden. Ogromny pożar lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
3: Setki strażaków gaszą go z ziemi.
2: A z powietrza pomaga im policyjny Black Hawk i gaśnicze dromadery.
3: Na miejscu jest nasz dziennikarz, za moment się z nim połączymy.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Marcin Przydacz,
3: szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta.
2: Policyjny śmigłowiec Black Hawk dotarł na miejsce pożaru lasu w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów na Lubelszczyźnie. Ogień pojawił się wczoraj i objął 250 hektarów.
3: Na pokładzie maszyny oprócz policyjnych lotników znajdują się funkcjonariusze Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Z wykorzystaniem specjalistycznego zbiornika na wodę, tak zwanego Bambi Bucket, o pojemności 3000 litrów będą wspierać akcję na ziemi.
2: A my ponownie w faktach łączymy się z Dominikiem Smagą, który jest na miejscu. Witamy.
3: Dzień dobry, Dominiku. Tak, dzień dobry. Jak będą wyglądać te najbliższe godziny?
4: No, teraz stoję obok zbiornika wodnego, do którego co pewien czas podlatuje Black Hawk i nabiera wodę, którą później zrzuca na płonący las. I tak będzie wyglądała teraz ta akcja. Ogień nie przenosi się już między wierzchołkami drzew. Sytuacja jest o wiele lepsza. Jak mówi

0: Ader. Z Józefowa Dominik Smaga.
1: Z Dominikiem usłyszymy się w kolejnych faktach. 30 egzaminów maturalnych zostało unieważnionych jak dotąd z powodu wniesienia na salę telefonu komórkowego. Tak dowiedział się nasz reporter w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2: Chodzi zarówno o poniedziałkowy egzamin z języka polskiego, jak i wczorajszy z matematyki.
1: Maturzyści, którzy złamali zakaz korzystania z telefonu, mogą ponownie podejść do egzaminu dopiero za rok.
2: Za godzinę kolejny egzamin z języka obcego nowożytnego.
1: I zdecydowana większość zdecydowała się na język angielski.
3: Bardzo dobrze, naprawdę jesteśmy pozytywnie nastawione.
4: Szczególnie, że mamy na co dzień też dużo do czynienia z angielskim.
3: To raczej nie jest nic trudnego.
5: Są jakieś takie formułki, które zazwyczaj się pojawiają, coś czego się spodziewacie, że na 100% będzie na tej maturze?
3: Jak jest e-mail czy blog, no to są takie jakieś zwroty typu, nie wiem, hope to hear from you, są takie rzeczy, ale no to raczej na freestyle'u to będzie.
6: No radość, no że już koniec tak naprawdę, jeszcze tylko rozszerzenia, no to już tam, co będzie, to będzie.
1: Usłyszał przed drugim LO w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: Po południu na naszej stronie znajdziecie propozycje rozwiązań zadań.
7: Pytamy o fakty.
2: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Moim gościem jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Rzeczpospolitej. Witam, panie ministrze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
8: Pan prezydent wybiera się na Lubelszczyznę. Tam straszliwy pożar.
9: Tak, rzeczywiście straszliwy pożar. No dzisiaj dotarły do nas informacje o śmierci pilota. Pan prezydent przed chwilką złożył kondolencje rodzinie, bliskim ofiary, ale jednocześnie wyraził tutaj solidarność z wszystkimi strażakami walczącymi z żywiołem. Na tym etapie takich planów nie ma, to co pan pyta. Natomiast pan prezydent dzisiaj wylatuje na poligon, na ćwiczenia polsko-litewskie na przesmyku suwalskim, więc będzie się przyglądał sytuacji bezpieczeństwa na naszej wschodniej...
8: To jest istotna wizyta z perspektywy bezpieczeństwa właśnie?
9: Tak, oczywiście. Przesmyk suwalski bardzo, bardzo ważna, bardzo istotna wizyta. Jednocześnie no tutaj współpraca polsko-litewska, spotkanie z prezydentem Litwy, także tematyka nie tylko bezpieczeństwa, ale dwustronna, w tym chociażby sytuacja Polaków na Litwie, więc w tym kontekście oczywiście to jest ważne wydarzenie.
8: Pan mówi bezpieczeństwo, to znaczy jest zagrożenie? To znaczy Rosja rzeczywiście może przeprowadzić eskalację tej wojny hybrydowej, którą już toczy i z Polską, i z państwami bałtyckimi?
9: Nie ma dzisiaj takich sygnałów, aby straszyć Polaków i mówić, że już za kilka tygodni czy miesięcy...
8: No premier tak zrobił.
9: No, to jest właśnie znak zapytania, dlaczego premier straszy
8: Polaków.
9: Może ma
8: jakąś wiedzę.
9: No, wystąpiliśmy do strony rządowej z wnioskiem o przekazanie panu prezydentowi pełnych raportów w tym zakresie, no bo albo jest tak, że premier, wiedząc, że za chwilkę będzie wojna, ukrywa ukrywa wiedzę o raportach, o konkretach, które ma w dyspozycji przed zwierzchnikiem sił zbrojnych, przed prezydentem, albo premier jest niepoważnym człowiekiem i straszy Polaków.
8: Dostaliście jakieś raporty?
9: Nie, póki co nie dostaliśmy żadnych raportów, są jakieś tylko śmieszne odpowiedzi ze strony rządowej, widać, że oni tego...
8: A kancelaria prezydenta ma jakieś wiadomości na ten temat? Jakieś podejrzenia, jakieś
9: panie
8: informacje?
9: Panie redaktorze, nie ma co tutaj
8: ze
9: straszyć.
8: Ze strony amerykańskiej na przykład?
9: Jeśli premier uważa, że za kilka miesięcy ma być wojna, to dlaczego sam mówi, że nie chce żołnierzy z amerykańskich,
8: no tak,
9: którzy są...
8: Tak precyzyjnie nie powiedział. Powiedział, że nie chce wykorzystać Niemiec do tego, żeby straciły Niemcy.
9: Bo u nas przeciętna sympatia pana premiera do Niemiec jest powszechnie znana, to wiemy, ale jednak w sytuacji, w której miałoby być zagrożenie Polski, najważniejsze jest to, abyśmy mieli jak najsilniejszą obecność nie tylko swoich wojsk, ale i sojuszniczych. Więc jeśli to zagrożenie jest dla Polski, to ci żołnierze...
8: A prezydent rozmawiał o tym z Donaldem Trumpem?
9: Rozmawiał, oczywiście. Tak, rozmawiał, ostatnia rozmowa telefoniczna, rozmawiał także o obecności amerykańskiej w Polsce. Tutaj nie ma zagrożeń zmniejszania liczby amerykańskich żołnierzy.
8: A będą nowi żołnierze? Bo takie deklaracje też padały ze strony, może nie bardzo twarde, ale jednak ze strony prezydenta Trumpa.
9: 3 września podczas wizyty w Białym Domu przecież powiedział prezydent Trump wprost, że jeśli będzie potrzeba, jestem w stanie rozważyć nawet wysłanie większej liczby wojsk, więc my na zasadzie kropla drąży skałę, przy każdej rozmowie pan prezydent, my jako środowisko prezydenta, tą skałę drążymy.
8: Czyli rozumiem, że 3 maja ten temat też był.
9: Był ten temat. Mogę
8: czy prezydent Donald Trump jakoś się do niego odniósł? Jest sytuacja, żeby zwiększyć liczbę żołnierzy amerykańskich w Polsce?
9: Nie ma dzisiaj takich twardych decyzji, o których mógłbym tutaj powiedzieć, natomiast jest pewnego rodzaju otwartość po stronie amerykańskiej do tej dyskusji. No, dobrze by było, gdyby nie tylko prezydent o to zabiegał, ale także i rząd w miarę swoich jakichkolwiek
8: Paweł
9: możliwości.
8: Paweł Zalewski w poniedziałek o 7 w RMF mówił, prowadzimy rozmowy z Pentagonem.
9: No ale z drugiej strony Amerykanie słyszą, co mówi pan premier Tusk, który mówi, no nie, Niemcom to my nie chcemy.

0: podbierać. Nie chodzi o podbieranie, chodzi o to, żebyśmy dbali o swój własny interes. Jeżeli ci żołnierze i tak mają z Niemiec wyjechać i wrócić do Kentucky czy Ohio, to przecież lepiej by było, gdyby przyjechali do Polski. Jeśli tego pan premier nie rozumie, a jednocześnie mówi, że wojna będzie za kilka miesięcy, to znaczy, że albo nie działa na rzecz interesu państwa polskiego, albo po prostu jest niepoważny.
1: Panie ministrze, gdzie mieliby stacjonować ci żołnierze? Bo to, na razie to te jednostki są pełne, które są w tej chwili.
0: Rozmawiałem między innymi ostatnio z wysokiej rangi generałami, pytając też ich o to, jak wygląda sytuacja infrastrukturalna. Spokojnie mówią, kilka tysięcy żołnierzy mogłoby trafić tak po prostu, od razu, z perspektywy tygodni. Ta infrastruktura jest, no pewnie trzeba byłoby ją rozbudowywać, ale Amerykanie nie są dzisiaj w jednej bazie w Polsce, tylko w kilku różnych miejscach, zresztą zmieniają często przemieszczają się, więc Polska spokojnie może przyjąć jeszcze dodatkowe... W moim przekonaniu najlepiej, gdyby trafili na północny wschód, no bo tam jest, czyli kwestia, no, warmińsko-mazurskie, szczególnie tam, dlatego że to tam sąsiadujemy z Rosją z jednej strony, z drugiej strony jest przesmyk, jest Białoruś, no ale przecież jest dowództwo 5. Korpusu w Poznaniu, można rozbudować tutaj także i tę obecność na Dolnym Śląsku, także i oczywiście są obecność pilotów, prawda, szkolenia w kontekście F-35, F-16. Tutaj mamy Łask, Powidz, więc jest sporo miejsc, w których mogliby trafić, ale najpewniej, najlepiej by było, gdyby Bemowo-Piskie jakby w tamtym kierunku. Uważam, że to byłby dobry też strategiczny sygnał pokazujący Rosji, że jesteśmy jako sojusz, jako wschodnia flanka silni.
1: Donald Trump wybiera się do Polski, rozmawialiście o tym, będzie jakaś wizyta planowana w najbliższym czasie?
0: Ten kontakt jest tutaj regularny, jak pan wie. Były spotkania, także niedawno, kilka tygodni temu w Davos, na marginesie konferencji, więc nie ma tutaj potrzeby do tego, aby pilnie realizować w jedną czy w drugą stronę wizyty. Prezydent Trump ma świadomość, że ma zaproszenie i każdy prezydent Stanów Zjednoczonych będzie zawsze mile widziany w Polsce, bez względu na to, kim jest i jakie podejmuje decyzje. Więc ta otwartość jest, natomiast nie ma tutaj takiej daty, o której mógłbym powiedzieć. Jak doświadczenie podpowiada, przynajmniej raz w ciągu jednej kadencji prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdżał do Polski. Przyjeżdżał Obama za czasów Andrzeja Dudy.
1: Ale nie ma Trump, przyjeżdżał Biden. Na tym etapie.
0: Myślę, że przyjedzie też i Trump, natomiast dzisiaj nie mam tutaj żadnej daty do przekazania.
1: Maj to w polskiej tradycji miesiąc szczególny, bo jej rocznica konstytucji i jednej z takich bardziej symbolicznych bitew, czyli pod Monte Cassino, udział Polaków bardzo istotny. Prezydent zamierza jakoś uczcić ten czas?
0: Tak, prezydent udaje się do Włoch. 18 maja będzie na cmentarzu w Monte Cassino. Będzie tam składał hołd polskim bohaterom. Będzie piękna uroczystość tam na miejscu, ale wcześniej tego samego dnia, bo to jest też rocznica urodzin papieża Jana Pawła II, prezydent rozpocznie ten dzień od złożenia kwiatów na grobie Jana Pawła II świętego, ale jednocześnie tuż po tym spotka się z panią premier Meloni i z panem prezydentem Mattarellą, więc ten dialog polsko-włoski będzie... Z Leonem XIV nie tak dawno widział się pan prezydent i to w krótkim czasie po objęciu urzędu. Jak pan wie, no to nie jest tak, że papież spotyka się co kilka tygodni czy kilka miesięcy. Nie ma tutaj planów akurat tego spotkania czy audiencji u papieża. Jest dialog polityczny z Włochami i przede wszystkim jest uhonorowanie bohaterów spod Monte Cassino. Będzie tam obecny ostatni uczestnik walk o Monte Cassino. Jak wszyscy wiemy, no, czas płynie nieubłaganie. Wielu z nich już odeszło na wieczną wartę, ale będzie jeszcze ten, który był świadkiem, jest ostatnim żyjącym świadkiem tego wydarzenia. Pan prezydent też poprzez tą obecność chce uhonorować jego i jego pokolenie walczące o wolną Polskę.
1: To stawiamy kropkę, żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Dziękujemy. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP, jest gość Tomasza Terlikowskiego.
3: A my już zapraszamy na fakty o 8:30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
8: Siódemkę mamy teraz na termometrach w Gdańsku, 17 w Rzeszowie. Jeżeli deszcze, to w tym momencie o północy, na północy, natomiast potem padać będzie w centrum kraju, na północy również. A na termometrach sympatyczniej, bo wtedy 9 w Gdańsku, 24 w stolicy, w Lublinie i w Rzeszowie.
1: Dawaj deszcze na południe.
9: Jutro już deszcze w całym kraju, na południu również i znacznie chłodniej. Jutro od 12 stopni w dzień do 16-17 maksymalnie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
8: No i tu my mówimy wam z tego miejsca, na którym siedzimy.
5: RMF 80's.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Radzi również, by nie otwierać okien i drzwi.
2: Taki alert dostali okoliczni mieszkańcy. RBC przypomina także, żeby w razie konieczności przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji.
1: Pożar w lasach na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu.
2: Podczas akcji rozbił się samolot Dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W tym wypadku zginął pilot maszyny.
1: Na miejscu od rana jest reporter RMF FM. Połączymy się z nim w faktach o 9:00.
2: W akcji gaśniczej, jak mówiliśmy, uczestniczy śmigłowiec Black Hawk. Z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się piloci? O tym już po godzinie 8:30 na antenie radia RMF 24 porozmawiamy z ekspertem lotniczym Grzegorzem Brychczyńskim.
1: Na naszej internetowej stacji posłuchacie, wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
2: Dwa samochody osobowe i bus zderzyły się na drodze numer 32 w Zielonej Górze.
1: Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana.
2: Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką na Krajowej 9 w Nietulisku Małym, to jest w Świętokrzyskiem.
1: To jest odcinek między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim. Jedna osoba została ranna.
2: Trasa jest zablokowana, a policja kieruje Was na objazdy.
1: Utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na linii Warszawa-Kutno.
2: Powodem jest usterka urządzeń sterowania ruchem na odcinku Sochaczew-Bednary.
1: Jak informuje reporter RMF FM, część pociągów jest opóźniona o 30 minut.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Dziś późnym wieczorem dowiemy się, kto zagra z Arsenalem w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie, czy będzie to PSG, czy Bayern Monachium.
2: My mamy pewność, że w studiu faktów sportowych jest Wojciech Marczyk.
4: Zgadza
2: kto
4: się,
2: ma przewagę
4: witam.
2: Przed tym rewanżowym starciem?
4: O Paryżanie, którzy pierwszy mecz wygrali 5-4, ale rewanż Bayern rozgrywa na własnym stadionie. W pierwszym starciu nie brakowało emocji i wymiany ciosów z obu stron. Dziś wieczorem może być podobnie, ale w Monachium wierzą, że tym razem górą z tego pojedynku wyjdzie Bayern. Na początku sezonu niewielu wierzyło, że w ostatnim meczu u siebie będziemy mieli szansę awansować do finału Ligi Mistrzów. Teraz jesteśmy tutaj, przeżyliśmy wspaniałe chwile, a kibice wierzą, że uda nam się i tym razem uczynić ten moment niezapomniany. Mówił na przedmeczowej konferencji trener Bayernu Vincent Kompany. Pierwszy gwizdek tego spotkania o 21:00 w Rzymie. Rywalizacje na kortach rozpoczynają dziś nasi reprezentanci. Już o 11:00 swoje mecze pierwszej rundy turnieju WTA mają. Rozpoczną Magdalena Fręch i Magdalinette. Pierwsza z pań zagra z Aleksandrą Jalą z Filipin, a rywalką drugiej będzie Niemka Tatiana Maria. Turniej ATP we włoskiej stolicy rozpoczyna dziś też Hubert Hurkacz, którego pierwszym rywalem będzie Niemiec Janik Hafman. A w siatkarskiej plus lidze możemy dziś poznać mistrza Polski. Bliżej tytułu drugiego z rzędu jest Bogdanka Luglubin, która prowadzi w finałowej rywalizacji do 3 zwycięstw z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 2-1, a dziś się zagra przed własną publicznością.
5: Finał jest strasznie przewrotny. Chyba nikt nie dawał szans Lublinowi w drugim meczu. Nikt nie mówił, że Lublin tak łatwo wygra w trzecim spotkaniu. Więc tutaj wszystko się może zweryfikować. To jest dyspozycja dnia. Formy się już nie zbuduje.
4: Mówił Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Ten mecz o 20:00. Wcześniej czwarte starcie w meczu o brąz. Asseco Rysowia 1-2 przegrywa z PGE Projektem Warszawa.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Jakże? Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński przy mikrofonach. Zapraszamy, dajcie głośniej.
2: Na Lubelszczyźnie około 300 strażaków nadal walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim.
3: Tam na miejscu jest nasz reporter, połączymy się z nim w faktach.
2: Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta uspokaja w RMF FM po słowach premiera.
3: Jego zdaniem nie ma powodów do straszenia wojną.
2: No a czy strach pada na maturzystów?
3: Na pewno nie. Zaczyna się właśnie teraz egzamin z języka obcego.
2: Jeszcze nawet dobę może potrwać walka z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
3: Gasi go około 300 strażaków, a akcję na miejscu obserwuje reporter RMF FM Dominik Smaga, który jest przy naszym wozie satelitarnym. Dominiku, jak wygląda to gaszenie pożaru?
4: No teraz kluczowe jest zrzucanie wody na płonący las. Do tego używany jest policyjny śmigłowiec Black Hawk. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji tutaj na miejscu mówił, że maszyn może być więcej. Ten pożar łatwiej gasić z powietrza niż z ziemi, a trzeba to robić szybko, bo dzisiaj ma wiać dosyć mocny wiatr. Zresztą już czuć, że wieje mocniej niż 3 godziny temu. Teraz ten pożar trzyma się przy gruncie. To jest taka przesuwająca się linia ognia w trudno dostępnym terenie, ale jeżeli będzie wiać mocniej, to ogień znowu może się rozprzestrzenić. Zdławienie tego ognia nie będzie jeszcze końcem akcji. Konieczne będzie później sprawdzenie, czy w spalonym lesie nie

0: nam grozić w najbliższym czasie?
1: No, wystąpiliśmy do strony rządowej z wnioskiem o przekazanie panu prezydentowi pełnych raportów w tym zakresie, no bo albo jest tak, że premier, wiedząc, że za chwilkę będzie wojna, ukrywa ukrywa wiedzę o raportach, o konkretnych, które ma w dyspozycji przed zwierzchnikiem sił zbrojnych, przed prezydentem, albo premier jest niepoważnym człowiekiem.
2: Cała rozmowa z Marcinem Przydaczem, szefem Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta na rmf24.pl.
0: W pobliżu miejscowości Kamień na Litwie trwają ćwiczenia taktyczne Brave Griffin.
2: Biorą w nich udział wojska litewskie, polskie, portugalskie i amerykańskie.
0: Dzisiaj pojawi się tam prezydent Karol Nawrocki. W faktach teraz nasz reporter Piotr Błakowski. Piotrze, co będzie działo się na poligonie?
3: Dzisiaj zaplanowano m.in. pokaz dynamiczny oraz rozmowy plenarne delegacji z Polski i Litwy. Miejsce ćwiczeń nie jest przypadkowe, to bezpośrednie sąsiedztwo Przesmyku Suwalskiego, strategicznego obszaru łączącego Polskę z krajami bałtyckimi. Głównym ćwiczącym jest litewska brygada piechoty zmotoryzowanej. Ze strony polskiej w manewrach uczestniczy m.in. 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana. Łącznie to ponad 70 polskich żołnierzy i około 20 jednostek sprzętu wojskowego.
2: Chwila przerwy w tym maratonie maturalnym. Tak o dzisiejszym egzaminie z języka obcego na poziomie podstawowym mówią maturzyści.
0: Ten egzamin właśnie się zaczyna. Z maturzystami w Gdańsku rozmawiał Stanisław Pawłowski.
4: Podstawa to jest pikuś.
5: To będzie proste. Podstawa ogólnie to taka rozgrzewka bardziej przed rozszerzeniem.
6: Takie pewniaki na pewno są. Słuchanie, reading, jakiś właśnie prosty writing.
7: A no na spokojnie, angielski to już najmniejszy problem.
8: Matma to była tragedia, nie? Ale teraz już z górki.
0: A nasz korespondent Bogdan Frymorgan przyjrzał się dwóm zdaniom właśnie w języku Szekspira.
9: To be or not to be, czyli bezokolicznik czasownika posiłkowego połączony z spójnikiem współrzędnym rozłącznym z partykułą przeczącą, która wspólnie z bezokolicznikiem tworzy zaprzeczenie. To proste zdanie w języku angielskim, a zarazem najsłynniejsze, można skomplikować. Język wcale nie musi taki być, a matura z angielskiego, pod warunkiem, że jest się do niej przygotowanym, może być przygodą. Mową Szekspira posługuje się na świecie 1,5 miliarda ludzi. O tym, że jest to przydatne, nie muszę chyba nikogo przekonywać, natomiast ocena z angielskiego może być perłą w koronie maturalnych egzaminów. I jeszcze jedno, keep calm and carry on. O tym powiedzeniu młodzi maturzyści także warto dziś pamiętać.
2: No to zdanie o tym, by zachować spokój, też oczywiście przyda się rodzicom zdających.
0: Pozdrawiamy was mocno.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Na północy chłodno, 8 teraz na termometrach, na południu już cieplej, 17 stopni nawet. Potem będzie jeszcze milej. Na północy 9, w centrum kraju 22 kreski, na południu 24 stopnie. Deszcze i burze na północy, one będą wędrować w ciągu dnia na południe.
13: A będzie padać nad Biłgorajem? Bo to ważne, tam by się przydało teraz.
12: Trochę będzie, trochę nie będzie.
13: To trochę bardziej niech będzie, dobra?
12: Dobra.
13: Żądamy deszczu nad Biłgorajem. Jutro deszcze. I pomyślności.
12: Jutro na pewno będzie padać nad Biłgorajem.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: To no, słucham.
14: Ale
12: cię.
14: Jak to działa? Wy załatwiacie pogodę? Można sobie zażyczyć.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Baryński.
2: Dwieście pięć punktów karnych ma już Łukasz Mejza.
3: Jak ustalił nasz dziennikarz, na niechlubne konto byłego posła PiS wpłynęły punkty za kolejne złamanie kodeksu.
2: Ogień trawi kolejne hektary lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
3: W akcji gaśniczej biorą udział setki strażaków. Na miejscu jest też reporter RMF FM.
2: W cyklu Twoje zdrowie, dziś alergia,
3: która męczy właśnie teraz wielu z nas. Kolejne wykroczenia drogowe byłego posła PiS Łukasza Mejzy.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, polityk ma dodatkowo odpowiedzieć za czterokrotne używanie telefonu komórkowego podczas kierowania samochodem. To oznacza, że jego konto punktów karnych zwiększa się do 225, 177 za przekroczenie prędkości oraz 48 za telefon.
3: Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Dzień dobry. W jaki sposób poseł wpadł?
4: Łukasza Mejzy, rozmawiającego przez telefon za kółkiem, zarejestrowały fotoradary. Urządzenia w sumie zrobiły mu kilkanaście zdjęć, gdy przekraczał dozwoloną prędkość. Na czterech fotografiach widać, jak używa telefonu prowadząc samochód. Generalny Inspektorat Transportu Drogowego powiadomił o tych wykroczeniach policję. To ta formacja prowadzi postępowania w sprawie ukarania polityka za korzystanie z telefonu podczas jazdy. Chodzi m.in. o jednostki w Lubiczu w Kujawsko-Pomorskim oraz w Turku w Łódzkiem. Jeśli poseł przyjmie mandaty, na jego konto za każde z tych wykroczeń dopisane zostanie po 12 punktów karnych. Będzie też musiał zapłacić 4 razy po 500 zł. Jeśli tego nie zrobi, policja zwróci się do Sejmu z kolejnym wnioskiem o uchylenie mu immunitetu, aby mógł odpowiedzieć przed sądem.
2: Już 300 hektarów lasu objął pożar w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny.
3: W jego gaszenie zaangażowanych jest na miejscu 300 strażaków. Walka z ogniem trwa od wczorajszego popołudnia.
2: Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga.
3: Dominiku, w akcji zginął pilot samolotu gaśniczego Dromader, który rozbił się wczoraj koło wsi Osuchy. Co tam na miejscu się teraz dzieje?
5: Policja informuje, że miejsce katastrofy jest zabezpieczone, że wciąż prowadzone są czynności na tym terenie. Dosłownie przed chwilą rozmawiałem z rzecznikiem lubelskiej policji. Mówi mi, że teren katastrofy podzielono na 5 sektorów. Każdy będzie poddawany oględzinom. Do każdego przypisany będzie osobny prokurator. Jak mówi policja, na miejsce zbliża się

0: technologiach. Doktor habilitowany Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Sebastian Kondracki, współtwórca Birika, polskiego modelu AI. A w Krakowie na łączach Jarosław Królewski, prezes Sunrise. Witam serdecznie.
1: Halo Tomku? Przestaliśmy się niestety słyszeć, dlatego odsyłamy Was już teraz do radia RMF24 i na naszą stronę internetową. Tam debata na temat tego, jak zmienia się rynek pracy i co robić, żeby w przyszłości tę pracę, no i pieniądze właśnie mieć.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Upały i burze to w planach.
4: RMF 80s.
5: RMF 80s.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: No i my słuchamy. Fakty w RMF FM o 11.
2: Ta sprawa wstrząsnęła całą Polską. Za pół godziny poznamy wyrok w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Kontrowersyjny youtuber Paweł Swinarski pozostanie w prezydenckiej Radzie Nowych Mediów. Dowiedział się reporter RMF FM. Pod lupą cyklu Twoje zdrowie, alergie. A w faktach kulturalnych Rolling Stonesi, którzy wrócą z nowym albumem. Za pół godziny Sąd Okręgowy w Częstochowie wyda wyrok w głośnej i wstrząsającej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem odpowiada Dawid B., ojczym chłopca. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło 3 lata temu. Przed częstochowskim sądem jest nasz wóz satelitarny i nasza reporterka Anna Kropaczek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Aniu, oskarżonych i pokrzywdzonych w tej sprawie jest jednak więcej.
3: Tak, matka Kamila oskarżona jest między innymi o pomoc mężowi w popełnieniu zabójstwa, bo pozostawiła dziecko w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia. Ojczym Dawid B. polewał Kamila wrzątkiem, bił, sadzał na rozgrzanym piecu. Chłopiec między innymi z poparzeniami 25% powierzchni ciała zmarł w szpitalu po ponad miesiącu walki o życie. Dawid B. oskarżony jest również o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi dziećmi, nad swoim synem oraz pasierbami. Na ławie oskarżonych zasiedli też krewni matki Kamila za udzielenie pomocy chłopcu, mimo że mieszkali razem. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
2: Z naszą reporterką połączymy się w kolejnych faktach RMF FM. Kontrowersyjny youtuber Paweł Swinarski nie odejdzie z prezydenckiej Rady Nowych Mediów, dowiedział się reporter RMF FM. Swinarski jest posądzany o szerzenie rosyjskiej dezinformacji. Influencer dzień po wtargnięciu rosyjskich dronów nad Polskę we wrześniu zeszłego roku sugerował, że mogły one nadlecieć z Ukrainy i stwierdził, że mogła to być prowokacja, aby wciągnąć nas do wojny. Na linii Jakub Rybski. Dzień dobry. Jakubie, dlaczego youtuber ostatecznie zostanie w Radzie?
4: Mój rozmówca z Pałacu Prezydenckiego podkreśla, że wypowiedzi Swinarskiego o dronach są traktowane wyłącznie jako błąd, który mógł przytrafić się każdemu. Z drugiej strony, jak usłyszałem, nie każdy w Pałacu Prezydenckim był zadowolony z powołania youtubera do Rady Nowych Mediów, ale była to decyzja ministra Adama Andruszkiewicza, którą zaakceptował Karol Nawrocki. Polityk z otoczenia prezydenta, z którym rozmawiałem, podkreśla ponadto, że Pałac nie chciał ulegać presji mediów i opinii publicznej. Przypomnę, że w 2015 roku Paweł Swinarski został zatrzymany przez policję za uprawianie marihuany w swoim mieszkaniu w Warszawie. Usłyszał zarzut posiadania narkotyków.
2: Tu RMF FM, słuchajcie faktów. W 12 z 16 krajów związkowych Niemiec trwają od rana przeszukania u osób podejrzewanych o działalność neonazistowską. Na celowniku służb znalazła się

0: się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. W rzadkich przypadkach wirusy mogą być też przenoszone między ludźmi.
1: Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze.
0: O alergii i alergikach dziś w naszym cyklu Twoje zdrowie. Specjaliści podkreślają, że alergie sezonowe w tym roku są szczególnie agresywne.
2: Przynajmniej porównując do poprzednich lat, na pewno do poprzedniego roku, to ten sezon był bardziej dolegliwy, jeśli chodzi o drzewa. Trudno powiedzieć, co będzie dalej, bo to nie da się przełożyć, że podobna sytuacja będzie dotyczyła pyłku traw. Po prostu mieliśmy dosyć długo zimę. I kiedy już to pylenie się zaczęło, to zaczęło się, tak można powiedzieć, na pełnym gazie.
3: A czy może być tak, że ktoś do tej pory nie odczuwał objawów alergii? Czy ta alergia może się pojawić nawet u dorosłej osoby?
2: Alergia może rozwinąć się w każdym momencie życia, więc nie ma tu żadnej granicy. Ja osobiście znam pacjentów, którzy rozpoczęli prezentowanie objawów po 70 roku życia.
0: Tłumaczył dr Marcel Mazur z Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24. A już od teraz na Wasze pytania czeka alergolog, profesor Ewa Czarnobilska. Jeśli właśnie męczy Was, nie wiem, katar, łzawią Wam oczy, na pewno warto skorzystać z rad naszej ekspertki. Przypominam numer telefonu 12 200 0010. Rolling Stonesi wrócą z nowym albumem. Od tej informacji zaczną się fakty kulturalne RMF FM. Zapraszam,
4: tak,
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy
4: Cię,
0: Kasiu.
4: Dzień dobry. Języki obce. Taki jest tytuł płyty. Premiera 10 lipca i to jest 25 krążek do Rolling Stones. Weterani rocka są w doskonałej formie. Nagrali teraz 14 utworów. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood ponownie połączyli siły. Wykorzystali też nagrania zmarłego Charlie'ego Wattsa. Single In The Stars właśnie trafił do serwisów streamingowych. Materiał na Foreign Tank został nagrany w niecały miesiąc w Londynie. Biały Lotos, Emily w Paryżu, Yellowstone czy Duna Proroctwo. W sobotę 16 maja w Krakowie w Tauron Arenie w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej będzie gala seriali. I jak zapowiada Anna Lach, menadżerka FMF-u, będą niespodzianki.
5: Nie sposób zliczyć, ile tych niespodzianek będzie. Na przykład z takich ciekawostek Mick Giacchino potrzebuje, żebyśmy mu zbudowali zestaw perkusyjny z koszy na śmieci. I to właśnie będziemy budować,
4: by mogła wybrzmieć muzyka z serialu Pingwin. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie współorganizuje RMF Classic. Ponad 40 lat w branży. 2 Oscary, 3 Złote Globy, dwukrotny tytuł najseksowniejszego mężczyzny świata. Aktor, reżyser i filantrop George Clooney ma dziś 65. urodziny. I niezmiennie pozostaje ulubieńcem publiczności.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Byle do piątku w RMF FM, to jesteśmy z Wami właśnie w tych trudach pracy.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Wciąż bardzo trudne warunki pracy strażaków przy gaszeniu pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pogoda nie sprzyja. Tę bardzo trudną akcję obserwuje i relacjonuje reporter RMF FM. Matur, dzień trzeci. Dziś młodzież zdaje języki obce.
2: Była prosta, przyjemny temat maila był. No ulga, trzeba tylko to zdać.
1: A w naszym cyklu Twoje zdrowie, alergie, czyli wszystko o pyłkach, pyleniu, kichaniu, kaszlu i drapaniu w gardle. Sprawdziły się niekorzystne prognozy dotyczące silnego wiatru w rejonie pożaru Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Z powodu wiatru pojawiło się nowe źródło ognia. Na miejscu jest dwusatelitarny RMF FM i nasz dziennikarz Dominik Smaga. Witamy Cię ponownie. Dominiku, jesteś obok wieży widokowej w Józefowie. Jak stamtąd wygląda pożar?
3: Widać ogromne kłęby dymu. Na ich tle policyjny śmigłowiec Black Hawk. Wielka maszyna. Wygląda dosłownie jak komar. To bardzo dosadnie obrazuje skalę pożaru, a tutaj czuć też silny wiatr, który utrudnia gaszenie ognia. Prognozy od rana mówiły, że o 10 może się zerwać wiatr. To się niestety sprawdziło. A sytuacja jest na tyle poważna, że strażacy muszą przenieść swój sztab, bo dotychczasowe miejsce nie jest już bezpieczne. Wiatr przeniósł pożar na odległość 200 metrów od linii ognia i tu pojawiło się nowe źródło pożaru. Dlatego konieczne jest też przemieszczenie strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. Straż apeluje, żeby nie przeszkadzać w tej akcji do odwołania. Obowiązywać ma zakaz wstępu do Roztoczańskiego Parku Narodowego.
1: O czym informował Dominik Smaga. Dziękujemy. Dwa rosyjskie drony uderzyły w budynek przedszkola w centrum Sum na północnym wschodzie Ukrainy. Zniszczone jest całe pierwsze piętro budynku. Wybuchł pożar, trwa akcja ratunkowa. Miejscowe władze twierdzą, że pod gruzami mogą być ludzie. Abiturienci już po kolejnym egzaminie maturalnym dziś zdawali język obcy. Najwięcej osób zdecydowało się na język angielski.
2: Dobrze, była prosta, przyjemny temat maila był.
4: A ostatnia matura podstawowa, to ulga już?
2: No ulga, trzeba tylko to zdać, a jutro tak naprawdę się zaczyna, bo rozszerzenia się liczą na studia, więc trzeba dobrze to napisać.
5: Dobrze, nie, to raczej bardziej się będzie liczyło rozszerzenie i tak, więc to nie ma żadnego stresu.
1: Przed drugim LO w Gdańsku z maturzystami rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Po południu na naszym portalu na rmf24.pl pojawiają się przykładowe propozycje rozwiązań. Są kolejne przypadki nieuczciwego zachowania maturzystów w czasie egzaminu. Dowiedział się w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia, na których można zobaczyć fragmenty arkusza z trwającego od 9 egzaminu z języka angielskiego. Jak informowaliśmy w faktach od początku tygodnia, z tego powodu unieważnionych zostało 30 egzaminów z języka polskiego i z matematyki. A teraz bardzo ważna informacja sprzed chwili, na którą właśnie czekaliśmy. Jest wyrok we wstrząsającej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym chłopca dostał 25 lat więzienia. Więcej na ten temat w relacji naszej dziennikarki w kolejnych faktach.
6: Twoje zdrowie pod lupą faktów RMF FM.
1: Wiele osób oczekujących na odczulanie. To nie tylko znak, że alergików przybywa, ale też wzrasta świadomość, że wiosna nie musi oznaczać ciągłego kataru i uzawienia.

0: tak naprawdę pokrzywy. Ja to się właśnie głównie odczulam teraz od 3 lat i w sumie widzę poprawę.
1: Usłyszała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. A już w tej chwili do waszej dyspozycji nasz kolejny ekspert, alergolog dr Marcel Mazur. Przypominam numer telefonu 12 200 0010. Ten numer i rady specjalistów, jak pozbyć się alergii, znajdziecie na portalu twojezdrowie.rmf24.pl. Z okazji 100. rocznicy urodzin Marilyn Monroe pamiątki po niej trafią na aukcję. Słynna aktorka była jedną z najbardziej wpływowych postaci w kulturze popularnej. Z nami ponownie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF.
2: Jestem, dzień dobry panowie.
1: Kasiu, jakie przedmioty będzie można licytować?
2: Bardzo ciekawym elementem tej kolekcji są motywujące notatki, które po raz pierwszy zostaną upublicznione. Marilyn Monroe pisała je sama do siebie. Będą też rękopisy jej wierszy, namalowane przez nią akwarele oraz fotografie, ubrania, dzieła sztuki i akcesoria należące do legendarnej aktorki. Licytację organizuje dom aukcyjny Heritage z Dallas. Pamiątki pochodzą z majątku dramatopisarza Normana Rostena. On i jego żona Hedda byli bliskimi przyjaciółmi Monroe aż do jej śmierci.
1: I dodajmy jeszcze, Kasiu, że 100. rocznica urodzin jednej z największych, prawda, legend,
2: tak,
1: Hollywood przypada 1 czerwca. Dziękujemy. A w kolejnych faktach powiemy, jak wielki wpływ na genom człowieka mogą mieć, uwaga, ziemniaki. Naukowcy odkryli to w DNA rdzennych mieszkańców Andów. Zapraszam na fakty o 13.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
6: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
7: Na północy Polski nie wczytało się ciepło, bo Lęborg to tylko 6 stopni, a już Włodawa, czyli tak wschód południowy, centralny wschód, to 26 stopni, czyli 20 stopni różnicy.
8: Ale troszeczkę więcej słońca jest na południu kraju, zdecydowanie troszeczkę więcej, 22 stopnie w tej chwili w Katowicach, 22 w Krakowie, 21 w Rzeszowie i będzie jeszcze cieplej dziś, bez burz, bez deszczu, same słońce.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
6: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
8: Sawicka Jabor, cześć, byle do piątku w RMF FM.

0: Hoffman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przed mikrofonem. Ewa Kwaśny.
2: Jest wyrok sądu w Częstochowie dla oprawców Kamilka. Ojczym chłopczyka skazany na 25 lat pozbawienia wolności, matka dziecka na 16 lat więzienia. Po kilku tygodniach jest odpowiedź prezesa Trybunału Konstytucyjnego na pisma czwórki zaprzysiężonych w Sejmie sędziów, czekających na umożliwienie im podjęcia pracy. Są nowe ceny paliw i o tym też w faktach o 13. lat więzienia dla ojczyma, 16 lat dla matki. Takie kary orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Chłopiec zmarł 3 lata temu, skatowany przez ojczyma. Przed częstochowskim sądem jest wóz satelitarny RMF FM i nasza dziennikarka Anna Kropaczek. Aniu, prokuratura domagała się wyższych kar.
3: Tak, prokuratura domagała się dożywocia dla ojczyma Kamila, oskarżyła Dawida B. o zabójstwo. Sąd jednak zmienił kwalifikację. Ojczym został skazany na 25 lat za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad 8-latkiem i spowodowanie u niego ciężkich obrażeń, które doprowadziły do śmierci. Matka Kamilka została skazana na 16 lat więzienia za pomoc mężowi. Ważne jest także to, że ani matka, ani ojczym nie pomogli Kamilowi, nie wezwali służb ratunkowych, kiedy jego życie było zagrożone. Wyrok nie jest prawomocny, obecna tu dziś w sądzie starsza siostra Kamila już zapowiedziała, że złoży apelację.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Duży pożar w powiecie proszowickim w Małopolsce. W okolicach Opatkowic pali się 10 hektarów pól. Strażacy próbują obronić przed ogniem okoliczne domy. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Jestem zmuszony wstrzymać się z podejmowaniem działań zmierzających do objęcia przez pana urzędu. Tak, po kilku tygodniach prezes Trybunału Konstytucyjnego odpowiedział na pisma czwórki zaprzysiężonych w Sejmie sędziów, czekających na umożliwienie im podjęcia pracy. Treść pisma Bogdana Święczkowskiego zna nasz dziennikarz Tomasz Skory. Jak prezes Trybunału uzasadnia odmowę?
5: Bogdan Święczkowski pisze, że według prezydenta ślubowania złożone przez sędziów w Sejmie nie mogą być uznane za prawnie skuteczne. Prezes Trybunału przypomina też, że w tej sprawie Karol Nawrocki złożył wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego o to, kto ma przyjmować ślubowania, a taki wniosek z mocy prawa powoduje zawieszenie postępowań w spornej sprawie. W konsekwencji nie mogę przydzielić panu profesorowi spraw ani stworzyć warunków umożliwiających wypełnianie obowiązków sędziego, o które prosi mnie pan w swoich pismach. Odpowiada jednemu z czekających Święczkowski, i dodając, że nie może mu też wypłacać wynagrodzenia. Prezes Trybunału pisze także, że to może się zmienić po ewentualnym rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego. Wniosek w jego sprawie jednak dopiero wpłynął do Trybunału, a daty jego rozpoznania dotąd nie wyznaczono.
2: A Europejski Trybunał Praw Człowieka zakazał polskim władzom utrudniania objęcia urzędów przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więcej na ten temat w kolejnych faktach RMF FM. Benzyna będzie jutro tańsza o 3 grosze, diesel o 5 groszy. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw. Jutro benzyna 95 będzie mogła kosztować nie więcej niż 6 zł 46 groszy, a olej napędowy maksymalnie 7 zł 26 groszy. A teraz świat nauki. Dieta może istotnie wpływać na nasze DNA. Międzynarodowy Zespół Naukowców znalazł na to dowody.
6: Pokazał, że dieta oparta w dużej mierze na ziemniakach wpłynęła na genom rdzennych mieszkańców Andów.
2: W studiu z tymi informacjami Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, wytłumacz w takim razie, na czym ten wpływ polegał.
6: W genomach społeczności Peru i Boliwii zauważono rekordowo wysoką liczbę kopii genu odpowiedzialnego za produkcję amylazy ślinowej, enzymu kluczowego dla trawienia skrobi. Badacze odkryli, że po wprowadzeniu ziemniaków naturalna selekcja przez tysiące lat faworyzowała takie osoby. Ich szanse na przeżycie lub wydanie potomstwa były w każdym kolejnym pokoleniu.

0: Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale chyba chodzi o to, żeby jeść fryzję.
1: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: for all of you people to come here this evening, and I know you have been searched, but what you don't realize is that in the back of the Morty's Falcon, I have a crush.
1: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy fakty w RMF FM.
2: Wszystko się zgadza, zapraszam. Zaskarżenie wyroku w sprawie 8-letniego Kamilka z Częstochowy zapowiada jego siostra. Szczegóły za moment. Prezydencki projekt w sprawie kryptowalut trafił do Sejmu, ogłosił szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Posłuchajcie, czym ten projekt różni się od rządowego. W faktach o 14 pytamy też maturzystów o wrażenia po egzaminie z języka angielskiego.
3: Mnie trochę gramatyka, bo zawsze byłam z tego słaba, ale tak to e-mail super.
2: Jest 14. Siostra nieżyjącego 8-letniego Kamilka z Częstochowy zamierza zaskarżyć wyrok, który dziś zapadł przed częstochowskim sądem okręgowym. Chłopiec zmarł 3 lata temu, skatowany przez ojczyma. Mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia, matka Kamilka na 16 lat pozbawienia wolności. Przed sądem w Częstochowie jest wóz satelitarny RMF FM i Anna Kropaczek.
4: Jest.
2: Aniu, na miejscu była też dziś rzecznik praw dziecka.
4: Tak, Monika Horna-Cieślak, rzecznik praw dziecka, po ogłoszeniu wyroku także powiedziała, że powinien zostać zaskarżony.
5: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
4: Pisemnego uzasadnienia wyroku będzie oczekiwał prawdopodobnie prokurator, który także może go zaskarżyć. Przypomnę, że prokurator oskarżył Dawida B. o zabójstwo i domagał się dla niego dożywocia. Sąd skazał natomiast mężczyznę za znęcanie się nad Kamilem, spowodowanie u niego ciężkich obrażeń, które doprowadziły do śmierci chłopca.
2: Tu RMF FM, słuchajcie faktów. Prezydent Karol Nawrocki przesłał do Sejmu własny projekt ustawy o objęciu nadzorem rynku kryptowalut. Ogłosił to szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Linii nasz dziennikarz Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
6: Witam, dzień dobry.
2: Krzysztofie, czym ten projekt różni się od rządowego?
6: To jest złagodzona wersja projektu rządowego. Na przykład Komisja Nadzoru Finansowego w tym prezydenckim projekcie nie dostanie możliwości samodzielnego blokowania działalności wszystkich podejrzanych giełd kryptowalutowych.
7: Jeżeli jest podmiot bez licencji, może być zablokowany, czyli to jest ta ścieżka, która przewidziana była także w projekcie rządowym. Natomiast jeżeli mamy podmioty licencjonowane, tam maksymalnie 3 miesiące blokady tylko za zgodą sądu.
6: Tak mówi szef kancelarii prezydenta. Rząd odpowiada, że to w żaden sposób nie ochroni ludzi. Projekt przeanalizują teraz ministrowie.
2: A teraz uwaga kierowcy. Kolizja dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej numer 16 w Zawdzie w Kujawsko-Pomorskim. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Egzaminy na poziomie podstawowym już za maturzystami. Dziś zdawali język obcy. Większość decydowała się na angielski.
8: No dobrze, nie? Prosta była.
9: Rozgrzewka przed jutrem, no.
10: A coś tu mogło zaskoczyć?
3: Liście. Się zamienia F na V. Mnie trochę gramatyka, bo zawsze byłam z tego słaba, ale tak to e-mail super. Super temat.
10: O czym było trzeba napisać?
3: W wspomnieniu z dzieciństwa, że się jedzie do jakiegoś miejsca i napisać, dlaczego się tam było i w skrócie opisać, co się zmieniło od ostatniego razu.
2: Usłyszał przed drugim LO w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski. Za chwilę na rmf24.pl pojawi się arkusz maturalny i propozycje rozwiązań zadań.
11: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
2: Infekcja czy alergia? To pytanie zadaje sobie wiele osób, także nasi słuchacze. Za nami dyżury telefoniczne ekspertów, alergologów, którzy w ramach cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM odpowiadali na Wasze wątpliwości.
12: Najpierw mamy katar, kaszel, czasem świąt oczu. To utrzymuje się przez kilka dni. Bez gorączki czujemy się w miarę dobrze. A po tygodniu, dwóch tygodniach może pojawić się gorączka, ponieważ nieleczona alergia kończy się infekcją.
2: A można wyrosnąć z alergii?
12: Można zmienić rodzaj alergii. Dzieci mogą wyrosnąć z alergii na roztoczek kurzu domowego i następnie wejść w alergię sezonową, czyli na pyłek roślin.
2: Wyjaśniała profesor Ewa Czarnobielska, kierująca Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Kunturek-Zięba. A kalendarz pylenia roślin, które mogą nas uczulać, mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Kontynuujemy temat wczoraj Liga Mistrzów?
13: Nie, no chłopaki.
6: Daj spokój Paulinie.

Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, z nami Ewa Kwaśny. Witamy, Ewo.
2: Jestem i zapraszam. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić karę w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi zabiegu syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. W faktach o 15 będziemy też na Litwie. Tam trwają ćwiczenia wojskowe Brave Griffin, w którym biorą udział żołnierze państw NATO. Karę w wysokości 134 tysięcy złotych nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia na szpital powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Powodem są potwierdzone nieprawidłowości wokół zabiegu syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza. Przypomnijmy, Wirtualna Polska ujawniła, że zabieg mógł odbyć się bez formalnej zgody i bez kolejki. Komentarze na ten temat zbiera Michał Dobrowicz. Michale, co dokładnie wykazała kontrola NFZ-u?
3: Szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej na dwóch oddziałach. Tak brzmi fragment z raportu z kontroli. Nieprawidłowość polegała na tym, że lekarz, który miał tam dyżurować, wykonał zabieg poza procedurą finansowaną z publicznych pieniędzy. Równolegle swoje postępowanie w tej sprawie wciąż prowadzi Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. To potwierdza Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
4: Całe środowisko i lekarskie, i środowisko medyczne ochrony zdrowia bardzo mocno przygląda się tej sprawie, bo jest to temat bardzo ważny i bardzo bulwersujący.
3: Szpital w Aleksandrowie Kujawskim ma teraz 14 dni na odwołanie się od wyników kontroli. Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadali, że właśnie od dzisiejszych wyników kontroli NFZ będą zależały ewentualne polityczne konsekwencje wobec senatora Lenza.
2: Europejski Trybunał Praw Człowieka zakazuje polskim władzom utrudniania objęcia urzędów przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To odpowiedź na oficjalną odmowę dopuszczenia do orzekania, jaką czworo sędziów otrzymało od prezesa Trybunału. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jak brzmi ta decyzja europejskiej instytucji?
5: Europejski Trybunał Praw Człowieka, do którego czwórka sędziów zwróciła się ze skargą na Polskę, udzielił im tak zwanego zabezpieczenia. ETPC zwrócił się oficjalnie do wszystkich władz w Polsce o powstrzymanie się od utrudniania skarżącym podjęcia obowiązków służbowych jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreślają sami sędziowie, zabezpieczenie jest natychmiast skuteczne i wykonalne. Jest także wiążące dla wszystkich władz RP, w tym także dla prezesa Trybunału Konstytucyjnego. ETPC zwrócił się także do polskiego rządu o udzielenie mu informacji na temat sytuacji skarżących sędziów w terminie do 20 maja. Ta decyzja zapadła wczoraj. Dzień wcześniej prezes Bogdan Święczkowski oficjalnie odmówił przydzielenia czwórce sędziów obowiązków sędziowskich.
2: 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy zażalenie prokuratury na decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Przypominamy fakty, Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej orzekł wobec kierowcy areszt warunkowy. Mężczyzna po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego wyszedł na wolność.
6: Te fakty robią wrażenie.
2: Dynamiczny pokaz w czasie ćwiczeń Brave Griffin w miejscowości Kamień na Litwie. Uczestniczą w nich prezydenci Polski i Litwy. Na miejscu jest też reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, jak wyglądają te ćwiczenia?
7: Jak słychać, trwa dynamiczny pokaz. Scenariusz zakłada, że w pobliżu miejscowości Kamień na Litwie jest nieprzyjaciel. Po lewej i po prawej stronie mamy wojska sojusznicze, które teraz atakują właśnie nieprzyjaciela. Scenariusz też zakłada m.in. odbicie rannych osób. Mieliśmy też przelot myśliwców. Jeszcze w pokazie będzie na pewno przelot helikopterów bojowych. Oprócz mediów, no i oczywiście tutaj prezydentów Litwy, Polski oraz zaproszonych gości. Są też okoliczni mieszkańcy, którzy obserwują właśnie to miejsce, a przypomnę, to ważne miejsce, bo to jest tak zwany przesmyk suwalski, czyli no jedna z najważniejszych części wschodniej flanki NATO. Z Kamienia Piotr Bułakowski.
2: Kolejne fakty już za niecałe pół godziny, a w nich powiemy m.in. o ważnym odkryciu dotyczącym procesu krzepnięcia krwi. Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: to jeszcze najnowsze wieści pogodowe i trochę, no, nie da się uwierzyć w to, jak piszecie, że w Trójmieście 7 stopni i pada deszcz, jest chłodno i dobrze, że macie czapkę, a tymczasem u nas w Krakowie tutaj na południu 26 stopni i no bardzo gorąco.

0: Wichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Procentowy bez zmian. Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła nam rat kredytów. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. A teraz informacja sprzed chwili. 5 osób zostało rannych w wypadku drogowym w Sarnówku w Świętokrzyskiem. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Poszkodowanych do szpitali zabrały karetki oraz śmigłowiec LPR-u. Droga powiatowa w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Wielkopolscy strażacy ruszają do pomocy przy gaszeniu pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Kilkunastu strażaków, ratowników zbiera się na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Koninie, gdzie otrzymają dalsze rozkazy.
2: Po odprawie z wielkopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej wyruszy w drogę na teren Lubelszczyzny, gdzie po dojechaniu na miejsce zdarzenia zostaną skierowani przez sztab koordynujący działaniami do działań ratowniczych na terenie palącego się lasu.
1: Informował aspirant Martin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Naukowcy z Uniwersytetu w Leeds odsłonili zagadkę jednego z kluczowych w naszym życiu procesów krzepnięcia krwi. Doniesienia na ten temat przynosi Grzegorz Jasiński.
3: Witamy ponownie.
1: Grzegorzu, kluczowe było wykorzystanie bardzo nowoczesnej metody obrazowania.
3: Tak, z pomocą kryomikroskopii elektronowej zbadano strukturę białka, miozyny, które ma istotną rolę w procesach krzepnięcia za sprawą tzw. płytek krwi. Badaczom chodziło o ustalenie, w jaki sposób białko ze swej nieaktywnej postaci przechodzi w aktywną i umożliwia tworzenie skrzepów, gdy dojdzie do uszkodzenia naczyń krwionośnych. I to właśnie się udało.
1: I właśnie ta wiedza może mieć istotne konsekwencje.
3: Zdecydowanie. Odkrycie mechanizmu regulacji miozyny płytek krwi otwiera nowe możliwości w diagnostyce i leczeniu chorób związanych z zaburzeniami krzepnięcia. Pozwala lepiej przewidywać skutki określonych mutacji genetycznych i planować skuteczne terapie.
1: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Już za chwilę Klub Ekonomiczny, a o 16:00 najnowsze fakty zapraszam w imieniu Marleny Chudzio i Bogdana Zalewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem programu Klub Ekonomiczny jest Erste Bank Polska. RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s.
1: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
2: Machudzie i Bogdan Zalewski z nami, witamy.
3: Dzień dobry, zapraszamy.
4: Kłaniamy się. Ile punktów karnych ma były poseł PiS Łukasz Mejza?
3: Posłuchajcie, jak tłumaczy się z zarzutów.
4: Stopy procentowe bez zmian.
3: Zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej.
4: A my pytamy o powody.
3: Wawel skrywa wciąż wiele skarbów i tajemnic.
4: Kto je policzy?
5: Wysypuję materiał na sito i szukam właśnie.
3: Nasz reporter przyjrzał się z bliska pracy archeologów.
4: Mam tylko 19 punktów karnych za wykroczenia drogowe, twierdzi Łukasz Mejza.
3: W ten sposób były poseł PiS odnosi się do informacji reportera RMF FM o jego 225 punktach karnych.
4: A wynikają one z podliczenia punktów za kilkanaście wykroczeń polityka, za które formalnie nie został jeszcze ukarany.
3: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Mejza ma świadomość, że te punkty otrzyma?
6: Oczywiście, natomiast stara się tłumaczyć, że nie miał możliwości zapłacenia tych mandatów i przyjęcia punktów karnych, bo zbyt późno otrzymał korespondencję dotyczącą wykroczeń, a z tego powodu sprawą zajmuje się już teraz sąd. Utrzymuje też, że nie unikał odbierania tej korespondencji.
7: Gdybym miał możliwość uregulowania mandatu w tych starych sprawach, bym to zrobił. Ale nie miałem takiej możliwości, dlatego że sprawa trafiła z automatu na etap sądowy i dopiero te punkty karne będą na moim koncie, kiedy będzie wyrok.
6: W sumie mowa o wykrytych 17 wykroczeniach drogowych polegających na zbyt szybkiej jeździe, nawet 80 km na godzinę. Dodatkowo okazuje się, że zdjęcia z fotoradarów zarejestrowały, jak poseł podczas jazdy miał korzystać z telefonu. Postępowania w tych sprawach prowadzi już policja.
4: Stopy procentowe pozostają bez zmian.
3: Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o nieobniżaniu rat naszych kredytów.
4: Łączymy się z Krzysztofem Berendą z redakcji ekonomicznej RMF FM. Krzysztofie, dlaczego podjęto taką właśnie decyzję?
8: Dlatego, że sytuacja geopolityczna jest zbyt niepewna. No bo na przykład Donald Trump raz mówi, że chce szybko zakończyć wojnę z Iranem, a innym razem eskaluje swoje groźby. Raz wspiera niższe ceny ropy, a raz je podnosi. Rada Polityki Pieniężnej nie chce działać pochopnie, więc na razie mówi: poczekajmy, aż to się wszystko uspokoi. Dlatego Rada poziomu stóp nie zmienia.
9: W przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp, a to by oznaczało, że rata mogłaby wzrosnąć od 191 zł.
8: W przypadku przeciętnego kredytu hipotecznego na 500 000 zł, tak wylicza Jarosław Sadowski z Rankomatu. Jutro więcej o stopach ma mówić prezes Narodowego Banku Polskiego.
3: Już za chwilę teren wojskowy w Radiu RMF 24.
4: Na ten program w naszej informacyjnej stacji co środy zaprasza komendor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura.
3: Jakie tematy pojawią się dziś?
10: Dzisiaj naprawdę namieszamy, ponieważ sprowokowani przez premiera Donalda Tuska wyjaśnimy, jak zapowiedziana przez niego armada dronów wiąże się z obroną powszechną. Co z punktu widzenia jest lepsze, artykuł 5 NATO czy 42 Unii Europejskiej, by w końcu zajrzeć do Mali i zobaczyć, jak Ukraińcy przeszkadzają Rosjanom w Afryce. Zapraszam na teren wojskowy Radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
4: A jak włączyć Radio RMF 24? Wystarczy wyjść na naszą stronę RMF 24. i kliknąć u góry ikonkę playera.
11: Reporterzy RMF FM najbliżej faktów.
3: Na zewnętrznym dziedzińcu szukają pozostałości kościoła romańskiego lub przedromańskiego.
4: Po weekendzie majowym archeolodzy rozpoczęli kolejny sezon wykopaliskowy na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie.
3: Ich pracę obserwował nasz reporter.
5: Wysypuję materiał na sito, wyodrębniam kamienie różne, większe, jakieś, cały ten gruz i odrzucam i szukam właśnie tu do ceramiki, szkła, metali.
12: Dość szybko pan znalazł ten fragment ceramiki, który teraz wylądował w wiadrze.
5: Bo akurat był na wierzchu, był dość duży, więc wyszedł szybko, tu mamy gwóźdź.
12: No zaraz, przecież to było z jednego wiadra tylko.
5: Tak, to było z jednego wiadra. Na innych miejscach może być tego mniej, na Wawelu tego zawsze będzie dużo, bo tutaj kiedyś była to stolica państwa, wcześniej jeszcze był to też bardzo ważny gród. Efektem jest to, że właśnie mamy bardzo dużo zróżnicowego materiału.
4: Wiadro pełne skarbów. Z archeologiem Konradem Jurkowskim wykopaliska na Wawel podziwiał, na Wawelu podziwiał nasz dziennikarz Maciej Sołtys.
3: Za pół godziny wygrzewiemy dla was kolejne fakty.
4: Tak jest, nie mniej sensacyjne.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
2: To jeszcze sprawdzam dla Was mapy pogodowe na najbliższy czwartek, czyli na jutro. Jutro ciepło i nawet gorąco do 25 stopni na Podkarpaciu i tutaj mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu, nawet burze.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Matki z dwojgiem dzieci w okolicach Piwnicznej Zdroju w Małopolsce poszukują policja, straż pożarna oraz górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe.
2: Kobieta ostatni raz była widziana kilka godzin temu, gdy wraz z dziećmi, około rocznym i trzyletnim, szła w kierunku masywu leśnego.
1: Akcja poszukiwawcza prowadzona jest w trudnym terenie.
2: Służby wykorzystują drony. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 46 w Opolskiem.
1: Między Paczkowym i Nysą auto osobowe zderzyło się z ciężarowym.
2: Droga jest zablokowana.
1: Zakończyła się ewakuacja pasażerów na lotnisku imienia Chopina w Warszawie.
2: Powodem był pozostawiony bez opieki bagaż.
1: Przez prawie godzinę zamknięte były części hali odlotów i przylotów.
3: Poprosili o przejście na drugą stronę w sposób kulturalny i to wszystko.
4: Dokąd panowie chcą dotrzeć?
5: Do San Francisco.
4: Pierwszy lot dzisiaj za chwilę.
5: Dzisiaj pierwszy lot, tak. No na razie nie wiadomo o co chodzi.
3: Wejście numer 2 trzeba było się przeewakuować do wejścia numer 1 i to wszystko.
2: Z pasażerami w hali odlotów warszawskiego lotniska rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrowski.
1: Kolejny obowiązkowy egzamin już za maturzystami.
2: Dziś pisali sprawdzian z języka nowożytnego na poziomie podstawowym.
1: 98% uczniów wybrało angielski.
2: Ale pisano też egzaminy z niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i francuskiego.
1: Na portalu rmf24.pl już są propozycje rozwiązań testu z języka angielskiego, przygotowane przez naszą ekspertkę.
2: Polecamy.
6: Poznaj fakty kulturalne.
1: A na początek pojawi się Państwo snu.
2: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Przedstawienie powstaje na podstawie książki Po tamtej stronie, jedynej powieści napisanej przez malarza Alfreda Kubina. Głównym bohaterem spektaklu w reżyserii Michała Kmiecika jest rysownik, który otrzymał takie osobliwe zaproszenie do zamieszkania w założonym u podnóża Himalajów tajemniczym państwie snu.
8: Coś, co jest dla mnie gdzieś fascynujące w ogóle i w powieści Kubina, i w tym przedstawieniu, które robimy, jest jakaś pozaginana rzeczywistość. Nie do końca jest to jakby jasne, która z tych rzeczywistości jest naprawdę, nie? I czy obie, czy może żadna.
7: Premiera we Wrocławskim Teatrze Współczesnym w sobotę. 11 spektakli przygotowanych przez artystów z Europy, Azji i Ameryki Północnej można zobaczyć na festiwalu monodramu Kraków Fest, który zacznie się jutro w Nowochódzkim Centrum Kultury. Opowiadają te przedstawienia o tożsamości, pamięci, relacjach społecznych i o wykluczeniu. Osobiste pamiątki po zmarłym 3 lata temu Matthew Perrym w czerwcu trafią na aukcję. Będą tam m.in. scenariusze odcinków serialu Przyjaciele, w którym grał nagroda SAG Award czy praca Banksiego. Cały dochód z licytacji zasili Fundację imienia aktora, która pomaga ludziom w procesie wychodzenia z nałogów.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wielkie emocje, pykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, Marlena Chudzia i Bogdan Zalewski przy mikrofonach. Witamy.
2: Kłaniamy się. Zapraszamy.
3: Kobieta z dwójką malutkich dzieci zaginęła w okolicach Piwnicznej Zdroju w Małopolsce.
4: Policja i górscy ratownicy prowadzą szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą.
3: Śledczy wyjaśnią okoliczności katastrofy samolotu gaśniczego Dromader,
4: który rozbił się wczoraj podczas działań w Lubelskiem.
3: Pilot zginął.
4: W Monachium dziś sportowe widowisko.
3: Bój o ostatnie miejsce w finale Ligi Mistrzów.
4: Akcji są drony i psy tropiące.
3: Jak informowaliśmy w faktach, w powiecie nowosądeckim w Małopolsce trwają poszukiwania matki z dwójką dzieci.
4: Łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Maćku, kiedy kobieta była ostatnio widziana?
5: Około południa, jak informują małopolscy policjanci, 30-latka oraz dwójkę dzieci w wieku roku i 3 lat ostatni raz widziano, gdy szli w kierunku masywu leśnego niedaleko Piwnicznej Zdroju w powiecie nowosądeckim. W poszukiwania są zaangażowani już nie tylko policjanci, ale też ratownicy GOPR-u oraz strażacy. Akcja prowadzona jest w bardzo trudnym, górzystym i zalesionym terenie. Dlatego służby wykorzystują m.in. psy tropiące oraz kłady. Z powietrza teren przeczesują drony.
4: Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie katastrofy samolotu gaśniczego Dromader, który rozbił się wczoraj wieczorem podczas gaszenia pożaru lasu około Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Pilot maszyny nie przeżył.
3: Prokuratura w Zamościu bada sprawę pod kątem spowodowania śmiertelnego wypadku w ruchu lotniczym. Ma wyjaśnić, czy są podstawy do przypisania komukolwiek odpowiedzialności karnej.
4: Na miejscu prowadzone są oględziny wraku, mówi Andrzej Fiołek, rzecznik lubelskiej policji.
6: Podzieliliśmy całą tą strefę na odpowiednie sektory. Jest 5 sektorów wyznaczonych, 5 prokuratorów w każdym sektorze. Oczywiście z policjantami, którzy mają doświadczenie, jeżeli chodzi o badanie katastrof. Jest to grupa DVI, doświadczeni funkcjonariusze, m.in. z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Także policja. Policyjni dochodzeniowcy, policyjni technicy.
3: Z kolei rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu zapowiada, że zostanie zabezpieczona dokumentacja związana z lotem.
4: Planowana jest też sekcja zwłok 65-letniego pilota.
7: Uprzedzamy fakty.
4: Punktualnie o 21:00 rozpocznie się piłkarskie starcie gigantów.
3: Paris Saint-Germain zagra na wyjeździe z Bayernem Monachium w półfinale Ligi Mistrzów.
4: Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM, Markiem Gładyszem.
3: Marku, jakie nastroje panują wśród francuskich kibiców przed tą futbolową bitwą?
8: Paryscy kibice marzą już nie tylko o przejściu do finału po dzisiejszym meczu z Bayernem, ale o zdobyciu przez ich drużynę drugiego z rzędu Pucharu Ligi Mistrzów, co do tej pory udało się tylko Realowi Madryt. Jakby mi ktoś powiedział ponad tydzień temu, że wygramy w pierwszym meczu z Bayernem 5-4, to bym nie uwierzył. Byłoby szkoda, by nie skorzystać z okazji ponownego zdobycia pucharu, tłumacz mi pełen nadziei paryżanin. Wierzymy w zwycięstwo. To, co robi w tej chwili paryska drużyna, to historyczne wyczyny. Oby tak dalej, mówi mi inny paryski kibic.
4: Wiosna rozkwita w maju, przyroda budzi się do życia.
3: No, pięknie brzmi. Niestety dla alergików to bardzo trudny czas.
4: O alergii na pyłki mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
3: W powietrzu jest ich teraz wyjątkowo dużo.
9: W tym momencie najbardziej, jeśli chodzi o drzewa, to pyli brzoza, dęby, topole czy wierzby. Natomiast w połowie maja rozpocznie się pylenie traw, które są bardzo alergenne.
7: Od czego zależy, że ci alergicy szczególnie będą mieli przekichane tej wiosny?
9: No, oczywiście od pogody. Jeśli mamy pogodę słoneczną, dodatkowo wieczną, to stężenie tych pyłków jest znacznie wyższe. Taką ulgą dla alergików jest pogoda deszczowa.
4: Na wiosenny spacer z przyrodnikiem Zbigniewem Kanią wybrał się Marcin Czarnobielski z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
3: No i właśnie tam sprawdzicie specjalną prognozę dla alergików.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Szukam w takim razie ulgi dla Was, ale no też dla Ziemi, bo susza niestety nas nie opuszcza. Deszcz prognozowany na czwartek, no najbardziej prawdopodobne opady to te na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie jutro, tutaj przelotne nawet burze, ale Małopolska i Dolny Śląsk również z przelotnym deszczem. Centrum również może pojawić się deszcz, tutaj do 23 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Ja wiem, że to mógł być ciężki powrót po majówce do pracy. Już wypatrujecie tego piątka.

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Osób zostało rannych w wypadku na Krajowej 25 w Wielkopolsce.
2: Między Koninem a Rychwałem zderzyło się 5 samochodów osobowych. Droga w tym miejscu jest zablokowana.
1: Tak. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeżeli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech.
2: Zadeklarował prezydent Karol Nawrocki i dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie.
1: Nie żyje Ted Turner. Założyciel stacji CNN i magnat medialny, miał 87 lat.
2: Biznesmen był twórcą pierwszej całodobowej telewizji informacyjnej. Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie profesor Paweł Machcewicz z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
1: Piotr Salak zapyta go, czy wybór Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oznaczałby kontynuację linii prowadzonej przez Karola Nawrockiego.
2: Zapraszamy 2 minuty po 18. Wiosna buchnęła nam w twarz, cytując piosenkę.
1: No tak, wszystko rozkwita i pachnie.
2: Trudno się temu oprzeć.
3: Krokusy teraz w Tatrach rosną i są piękne. Widziałam ostatnio takie dywany krokusów. A na drzewach to co kwitnie teraz? Takie białe kwiatki, co tak pachną? Nie, właśnie nie bez. Jaśmin? O, jaśmin. Pachnące. Im bardziej pachnące, tym lepiej.
4: To są chyba kwiaty jabłoni, te białe i takie różowe. Przepiękne są. Jestem w nich zakochana. I w ogóle wszystkie kwiaty. Kocham wiosnę i to jest moja ulubiona pora roku.
1: O, jak barowniczo opisały krakowianki.
2: A co was zachwyciło tej wiosny?
1: Napiszcie na fakty@rmf.fm.
2: I wyślijcie nam zdjęcia.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zapraszam, Krzysztof Berenda. Witamy.
6: Dzień dobry. Wizja zakończenia wojny Ameryki z Iranem wprowadziła na rynkach finansowych bardzo dobre nastroje. Europejskie giełdy zyskały dzisiaj po 2-3%. Cena ropy natomiast spadła o 7% ze $102 do mniej więcej $95 za baryłkę. Tanieją także zagraniczne waluty. Euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,90. Ta poprawa jest efektem doniesień z Białego Domu o rychłym porozumieniu z Iranem, co by oznaczało zakończenie wojny. Wojny, która kosztowała nas chociażby podniesienie cen paliw w najgorszym momencie nawet o 3 zł za litr. To bardzo niska cena za odebranie wykolejeńcom dostępu do broni atomowej. Tak to wszystko skomentował amerykański prezydent Donald Trump. Ostatecznie jednak to wszystko powoduje uspokojenie na rynkach i my to widzimy przez umocnienie złotego. Ono jest także efektem utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Dzisiaj, przypomnę, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że na razie obniżek stóp procentowych nie będzie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 80s.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Do faktów, witamy.
2: Zapraszamy.
1: Posłuchajmy.
2: Bardzo dobre informacje z Małopolski.
3: Kobieta i dwoje dzieci, których poszukiwały służby, odnaleźli się cali i zdrowi.
2: Skarga Polski na umowę z Mercosur trafi do unijnego trybunału w przeciągu kilku dni.
3: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Paweł Machcewicz.
2: Z profesorem z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk spotka się Piotr Salak.
3: Szczęśliwie okazał się finał. Poszukiwano 30-latki i dwóch synów niedaleko Piwnicznej i Zdroju w powiecie nowosądeckim w Małopolsce.
2: Ich poszukiwania, przypomnijmy, trwały od południa.
3: Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem. Maćku, w jakim stanie są kobieta i dzieci?
4: Ze wstępnych informacji, jakie uzyskałem od małopolskiej policji, wynika, że wszyscy są cali i zdrowi. Na wszelki wypadek jednak do chłopców w wieku roku i 3 lat wezwano karetkę, by ich przebadać. Matkę z dwójką dzieci policjanci znaleźli w lesie około kilometra od domu, niedaleko Piwnicznej Zdroju. Szukano ich od kilku godzin. W akcję zaangażowano znaczne siły. Oprócz policji brali w niej udział także strażacy i goprowcy.
2: 5 samochodów zderzyło się na A4 w Katowicach.
3: Między węzłami Mikołowska i Francuska zablokowana jezdnia w kierunku Wrocławia.
2: W ciągu kilku dni skarga Polski na umowę z Mercosur trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przekazał dziennikarce RMF FM w Brukseli wysoki rangą polski dyplomata.
3: Warszawa ma także czas do 10 lipca, żeby dołączyć do skargi Parlamentu Europejskiego i zamierza z tej możliwości skorzystać.
2: Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, co jeszcze ustaliłaś w tej sprawie?
5: Projekt polskiej skargi na Mercosur jest już na końcowym etapie przygotowań. Teraz skargę dopracowują prawnicy. W ciągu kilku dni trafi do TSUE. Polska atakuje legalnie decyzji Rady Unii Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur i żąda stwierdzenia jej nieważności. Dołącza też wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Natomiast od dzisiaj do 10 lipca Polska może także dołączyć po stronie Parlamentu Europejskiego do postępowania przed TSUE w sprawie wydania opinii co do zgodności umowy z unijnym prawem. Daje to możliwość udziału w rozprawie i wzmocnienia stanowiska Europarlamentu. W obu przypadkach wyroki nie zapadną wcześniej niż za 20 miesięcy.
6: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
3: Piotr Salak i jego gość.
2: Witamy, zapraszamy.
7: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest profesor Paweł Machcewicz, Polska Akademia Nauk, historyk, były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, też swego czasu były doradca premiera Donalda Tuska, jeszcze za pierwszego rządu Donalda Tuska, doradca do spraw historycznych. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Będziemy rozmawiać o polityce i historii, to zawsze są takie tematy, które wiążą się z dużymi emocjami, ale ja muszę państwu zaprezentować, czy wyjaśnić cały kontekst naszej rozmowy, bo mamy polityczną burzę wokół wyboru prezesa IPN-u. Stanowiska, przypomnę, opróżnionego przez Karola Nawrockiego. Najpoważniejszym kandydatem wydaje się Mateusz Szpytma w tej chwili. To jest wiceprezes IPN-u. Ma już rekomendację Kolegium IPN-u, ma rekomendację Komisji Sejmowej. Przed nim głosowania w Sejmie i w Senacie. Ale zdecydowanie przeciwko wyborowi Mateusza Szpytmy protestuje środowisko historyków. Blisko 300 podpisów znakomitych znawców historii pod listem. Wśród nich również podpis mojego dzisiejszego gościa, czyli Pawła Machcewicza. Panie profesorze, dlaczego pan nie chce Mateusza Szpytmy jako prezesa IPN?
8: Bo jest to bardzo zły kandydat. Mateusz Szpytma był przez ostatnich 10 lat wiceprezesem IPN-u i jest współodpowiedzialny za wszystkie patologie, jakie w tej instytucji narosły. Czyli po pierwsze skrajne upolitycznienie IPN-u, sprowadzenie IPN-u do właściwie przybudówki jednej partii politycznej, Prawa i Sprawiedliwości, do zbrojnego ramienia partii, które realizuje politykę historyczną PiS-u. Jest współodpowiedzialny za czystki, czyli wyrzucanie z pracy historyków, którzy publikowali artykuły, książki niezgodne z linią czy prezesów IPN-u, czy kierownictwa PiS-u. To były absolutnie gorszące wydarzenia.
7: Ale panie profesorze, pozwolę sobie panu przerwać, bo być może to jest kwestia oceny, jak patrzymy na politykę historyczną. Bo być może jest tak, a historycy się kłócą o oceny i o przyczyny od lat. Wie pan o tym doskonale, wie pan o tym lepiej ode mnie. Czy to jest tylko przejaw innego patrzenia na historię?
8: No, po pierwsze uważam, że jakby wartością naczelną i w demokracji i w badaniach historycznych jest pluralizm, poszanowanie różnych poglądów. Gdy ja współtworzyłem IPN, a należałem do tej pierwszej grupy na samym początku historyków, która budowała tę instytucję. Zbudowaliśmy instytucję pluralistyczną, która była niezależna od polityków, mimo że już wtedy chcieli grzebać w IPN-ie. Instytucję, w której było miejsce na historyków zarówno o poglądach, nie wiem, liberalnych, centrowych, jak i nie wiem, prawicowych, lewicowych. I problem polega na tym, że w ciągu tych ostatnich 10 lat zamiast pluralizmu mamy tak naprawdę jeden głos, głos, który jedną linię partii Prawa i Sprawiedliwości, a wyrzucanie historyków z pracy za to, co głoszą, no nie może znaleźć żadnego usprawiedliwienia.
7: To dlaczego panie profesorze, jest tak, że od 2 lat mamy rządy koalicji, która kompletnie się nie zgadzała, rozumiem, z polityką historyczną prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość, a Donald Tusk nic z tym nie robi?
8: No, problemem jest to, że IPN działa na podstawie ustawy i jakiekolwiek zmiany w konstrukcji IPN-u, czy też w obsadzie kierownictwa IPN-u muszą być poprzedzone zmianą ustawy. Dopóki prezydentem był Andrzej Duda, było oczywiste, że zawetuje jakąkolwiek zmianę, ponieważ ta instytucja w obecnym kształcie jest zbyt cenna dla PiS-u, żeby PiS godził się na jakiekolwiek zmiany. No, była nadzieja, że PiS przestanie kontrolować urząd prezydencki, no ale okazało się, że Karol Nawrocki, notabene startując jako prezes PN-u, wygrał wybory i no, trudno oczekiwać, że zgodzi się na zmianę tego stanu w instytucie, który on sam stworzył.
7: A czy nie jest tak, panie profesorze, czy to nie jest tak, że to jest pewnego rodzaju choroba dzieciństwa Instytutu Pamięci Narodowej, że to jest instytucja polityczna? Prezes jest wybierany i przez Sejm, i przez Senat. Jest wybierany na długą kadencję. Jest praktycznie nieusuwalny. No to w takim razie to jest w pewnym sensie spór polityczny, rozumiem.
8: No, oczywiście, że w tej chwili jest to spór polityczny, ale tak właśnie został skonstruowany IPN poprzez ustawę, żeby prezes, jeżeli tylko będzie tego chciał, mógł być apolityczny, ponieważ jest wybierany najpierw przez kolegium, potem przez Sejm i Senat, czyli jest jakby bardzo wiele kolejnych etapów, które powinny gwarantować prezesowi niezależność. Jeżeli chce, takim prezesem, który chciał zachować niezależność IPN-u był Leon Kieres, pierwszy prezes, i potem Łukasz Kamiński, kolejny prezes, którego kadencja się skończyła w 2016 roku.

0: mogę tylko ubolewać, że padają takie słowa z rąk ważnego polityka PSL-u. No, wystarczy mieć oczy otwarte i nie odrzucać faktów, żeby wiedzieć, że Mateusz Pytna jest absolutnie współodpowiedzialny za tą degradację degrengolady IPN-u, która nastąpiła w ciągu ostatnich 10 lat. Ja rozumiem, że PSL ma swoją agendę polityczną, że walczy, tak to odczytuję, że walczy o wyborców konserwatywnych, tych, których chciałby przejąć po PiS-ie. Na razie mu się to nie udaje. Na razie wszystko wskazuje na to, że nie wejdzie do Sejmu w następnych wyborach, no ale tym bardziej są te takie ruchy, które odbieram jako rozpaczliwe i w gruncie rzeczy nieetyczne, ponieważ one oznaczałyby legitymizowanie tego wszystkiego złego, co się działo w IPN-ie w ciągu ostatnich 10 lat.
1: A pan jest rozczarowany, rozczarowany polityką tego dzisiejszego rządu wobec Instytutu Pamięci Narodowej?
0: No, jestem rozczarowany w tym sensie, że ja rozumiem te uwarunkowania polegające na tym, że nie można było zmienić ustawy, ale nie było żadnego projektu ustawy, niezależnie od tego, na ile on miałby być szansę być zaakceptowany przez prezydenta, ale było dostatecznie dużo czasu, żeby powiedzieć wyraźnie, jakie plany ma koalicja rządząca obecnie wobec IPN. Były propozycje formułowane przez historyków znających dobrze IPN, w tym przeze mnie. Ja pisałem taki artykuł, który opublikowaliśmy już ponad 2 lata temu wraz z grupą innych historyków, proponujący dogłębną reformę IPN-u zmierzającą i do przywrócenia poziomu naukowego tej instytucji, i do przywrócenia pluralistycznego i apolitycznego charakteru IPN. Nie było żadnego odzewu.
1: Ale ja właśnie się uśmiecham, panie profesorze, bo przecież Donald Tusk też jest historykiem. Karol Nawrocki jest historykiem. I co, historycy nie rozumieją historyków?
0: Ja myślę, że i w przypadku Karola Nawrockiego i Donalda Tuska to jest czysto polityczna perspektywa, nie mająca nic wspólnego z historią. Mogę tylko zgadywać, jakie są motywy takiej, a nie innej postawy Donalda Tuska. Zapewne dla niego IPN nie jest aż tak ważną sprawą. Ma na głowie inne rzeczy. Nie chce się narażać na ataki prawicy, która traktuje IPN jako takie swoją własność.
1: A pan uważa, uważa, że wybór Mateusza Szpytmy oznaczałby, katastrofę? Czy kolejny, koniecznie jest kolejny kandydat w takim razie?
0: Nie, to znaczy wybór Mateusza Szpytmy będzie oznaczał kontynuację obecnej linii, czyli pełnej kontroli PiS-u nad tą instytucją. Narzucania jednej wizji historii formułowanej przez, czy PiS, czy szerzej mówiąc, przez obóz prawicowy. Oczywiście IPN tak funkcjonuje od wielu lat, ale ja chciałbym jednak, żeby była jakaś szansa na zmianę, a nie chciałbym też, żeby politycy, których uważam za demokratycznych, a za takich uważam także polityków PSL-u, przykładali rękę do konserwowania, upolitycznienia IPN-u i licznych patologii, które w tej instytucji w ciągu ostatnich 10 lat narosły.
1: Profesor Paweł Machcewicz razem z nami w rozmowie popołudniowej. Słuchaczom RMF FM dziękujemy. O jakie tematy, jakie problemy historyczne wywołują tak wielkie emocje? O tym będziemy rozmawiać w Radiu RMF 24 i na naszym kanale YouTube'owym. Polecamy się, tam kontynuujemy nasze spotkanie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Najlepsza połowa dnia jeszcze do 19 w RMF FM. Za chwilę gorąca sekretarka podzieli się tym.
2: RMF 80s.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Wielowieś między Inowrocławiem a Toruniem.
2: Krajowa 15 jest zablokowana.
1: Potrącenie rowerzystki przez tramwaj na poznańskich Naramowicach.
2: Według wstępnych ustaleń policji 25-latka przejeżdżała przez jezdnię na czerwonym świetle.
1: Kobieta trafiła do szpitala.
2: Poważna awaria sieci kanalizacyjnej w szwedzkim Malmö
1: spowodowała konieczność spuszczenia ścieków z połowy miasta do kanału.
2: A stamtąd do Morza Bałtyckiego.
1: Władze miasta zaapelowały w SMS-ach do mieszkańców o ograniczenie spuszczania wody w toalecie.
2: Oraz oszczędne korzystanie z prysznica czy pralki.
1: To może być medalowa środa w siatkarskiej plus lidze.
2: Aktualnie trwa czwarte starcie o brązowy krążek, w którym mierzą się Asseco Resovia i PGE Projekt Warszawa.
1: W studiu Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF.
3: Dzień dobry.
2: Paweł, zespół ze stolicy Podkarpacia może mieć niebawem powody do świętowania.
3: No, w rywalizacji do trzech zwycięstw ekipa z Warszawy prowadzi 2-1 i wygrana na trudnym terenie rywala już tę walkę o medal zakończy. A szansa jest duża, bo stołeczna ekipa prowadzi w Rzeszowie już 2-0. Dziś jeszcze przed nami pasjonująca walka finałowa o 24 mecz Bogdanki Luk Lublin z Auron CMC Wartą Zawiercie. Lublinianie prowadzą 2-1 i przed własną publicznością mogą dziś postawić kropkę nad i. Po jednej stronie siatki Leonie Komenda, a po drugiej Popiwczak i Bieniek, a to znak, że emocje siatkarskie wieczorem gwarantowane.
1: A my zapraszamy na kolejne fakty o 19:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Te o 19:00 te mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
2: Dobry wieczór. Gotowość przyjęcia amerykańskich żołnierzy, którzy dotychczas stacjonowali w Niemczech, wyrazili zgodnie prezydenci Polski i Litwy.
3: Mamy infrastrukturę, podkreślał Karol Nawrocki podczas wspólnych manewrów wojskowych.
2: Puszcza Solska wciąż w ogniu.
3: Akcję gaśniczą utrudnia wiatr.
2: PSG czy Bayern Monachium?
3: Jedna z drużyn będzie dziś świętować miejsce w finale Ligi Mistrzów. Prezydenci Polski i Litwy są gotowi przyjąć amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec. Takie twarde deklaracje padły podczas spotkania na litewskim poligonie Karola Nawrockiego i Gitanasa Nausedy.
2: Bezpieczeństwo europejskie jest niepodzielne. To jest najważniejsza zasada. W naszym interesie leży zapewnienie, aby wojska, które potencjalnie mogą zostać wycofane z Niemiec, pozostały w Europie. A drugim aspektem, jak sądzę, jest to, w którym konkretnym kraju będą stacjonować. Na Litwie jesteśmy gotowi przyjąć tylu sojuszników, ilu jesteśmy w stanie ugościć. I w tym celu wdrażamy całą niezbędną naszą infrastrukturę.
3: Prezydentowi Litwy wtórował polski przywódca.
4: Ze znanych publicznie przyczyn pan prezydent Donald Trump podejmie decyzję o zmniejszeniu komponentów wojsk amerykańskich w Niemczech. My w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć. Mamy gotową do tego infrastrukturę i w interesie zarówno Polski, jak i Litwy i państw bałtyckich jest to, żeby stacjonowała tu jak największa liczba amerykańskich żołnierzy. O tym przed momentem pan prezydent Nauseda powiedział.
3: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki.
2: Przypomnijmy, że Donald Tusk stwierdził, iż sprawa jest delikatna. Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać amerykańskich żołnierzy, stwierdził premier.
5: Aktualny obraz faktów.
3: Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny, gdzie od wczoraj kilkuset strażaków walczy z pożarem lasu.
2: Jeszcze rano pożar wydawał się względnie opanowany. Ogień rozprzestrzeniał się po ściółce.
3: Teraz płomienie znów przenoszą się między konarami drzew, informuje Rafał Goliszek, zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
6: Niestety wiatr, jest bardzo duży wiatr i zmieniający się kierunek, więc raz w kierunku miejscowości, raz w kierunku drogi 7-8-9. Jest to pożar w tym momencie ściółkowo-wierzchołkowy, w zależności od wiatru.
2: W akcji biorą udział policyjne śmigłowce Black Hawk, które zrzucają wodę na płynący las.
3: Przed tygodniem oba zespoły w pierwszym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów stworzyły nieprawdopodobne show.
2: PSG pokonało wtedy Bayern Monachium 5-4.
3: Dziś spotkanie rewanżowe.
2: Na linii Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, PSG ma przewagę bramki, ale czy to sprawia, że jest faworytem?
7: Raczej nie, bo patrząc na to, jak szalone było pierwsze starcie, w którym Bayern przegrywał już 2-5, dziś jest wszystko możliwe. Na korzyść zespołu z Bawarii przemawia to, że z 29 ostatnich meczów na własnym stadionie grał tylko raz, ale dziś do awansu remis nie wystarczy. Wygrana Bayernu jednym golem sprawi, że o awansie do finału zadecyduje dogrywka lub rzuty karne. PSG w finale może zagrać drugi rok z rzędu, bo broni tytułu. Zespół z Monachium po raz ostatni w finale Ligi Mistrzów wystąpił 6 lat temu, pokonując w nim właśnie PSG.
3: Początek dzisiejszego spotkania o 21:00. Wiosna szaleje.
2: Pachnie i zaskakuje kolorami.
3: W popołudniowych faktach pytamy was o wasze ulubione kwiaty.
2: Rządzą tulipany.
8: Ponieważ z tego, co widziałam, ładnie strasznie rozkwitają i mają strasznie różne kolory i po prostu są takie piękne. Lubię też, uwielbiam wręcz lilie. Jeden z moich ulubionych kwiatów.
9: Niezapominajki może, bo lubię niebieski. I to jest mój ulubiony kolor i też mi się podobały.
10: Nie wiem, czy wiosenne, ale ja bardzo lubię gipsówki, bo są takie bardzo kolorowe i takie różnorodne.
3: A co was najbardziej cieszy tej wiosny?
2: Rozkwitający pod oknem bez.
3: A może jaśminy?
2: Bez waszej korespondencji się nie obejdzie. Podzielcie się wiosną, pisząc na fakty@rmf.fm.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Zapachy wiosenne w muzyce, dedykacja dla niego. Ona śpiewa o nim. Możecie to wykorzystać podczas słuchania wspólnie.

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM przedstawiają Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
2: Rząd twierdzi, że wie, skąd wziąć dodatkowe pieniądze dla mundurówek.
3: Na wydatki, których nie pokryje program SAFE.
2: Szokujące fakty w sprawie śmierci 13-latki w Wielkopolsce.
3: Podejrzane o zabójstwo ma 15 lat.
2: Przesyłka sprzed wieków odkryta podczas prac na Bałtyku.
3: Ma dużą wagę dla historyków.
2: Dosłownie też dużo waży.
3: Fakty eksportowych siatkarzy z PGE i piłkarzy z PSG.
2: Najpóźniej za 2 tygodnie rząd wskaże, skąd weźmie pieniądze na doposażenie służb mundurowych, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
3: A chodzi o ponad 7 miliardów złotych, które Policja, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa miały dostać z unijnego programu SAFE na obronność i bezpieczeństwo.
2: Pożyczkę z Brukseli zawetował prezydent, więc nie może ona trafić bezpośrednio do służb podległych MSWiA.
3: W faktach teraz z nami Michał Radkowski. Michale, czy to oznacza, że rząd znajdzie całą kwotę, którą mundurowi mieli dostać z unijnego SAFE?
4: Taki jest plan. Już 2 miesiące temu, gdy prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o SAFE, premier deklarował, że zrobi wszystko, by 7 miliardów złotych znalazło się na modernizację służb mundurowych. Teraz, jak słyszę, plan jest gotowy.
5: Rada Ministrów podjęła uchwałę, że te projekty będzie chciała zrealizować. Jest w zasadzie uzgodnienie, że da się te projekty zrealizować.
4: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. A chodzi m.in. o zakup dla policjantów 70 tysięcy karabinków, hełmów i kamizelek kuloodpornych, a także budowę nowoczesnego systemu antydronowego czy inwestycje w system nadzoru na granicach z Białorusią i Bałtykiem.
2: 13-letnia Wiktoria została zamordowana, a samobójstwo upozorowane.
3: To nowe ustalenia śledczych w sprawie śmierci 13-latki, do której doszło w ubiegłym roku w wielkopolskim Lwówku.
2: W sprawie zatrzymano 15-letniego chłopca.
3: W faktach reportu

0: W RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, co jeszcze o tej sprawie mówią śledczy?
1: Przez ponad 30 lat pracy nie przypominam sobie równie szokującej sprawy, przekazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, która przejęła sprawę śmierci 13-letniej Wiktorii. W toku śledztwa zdobyto kluczowe dowody.
2: Za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek. 24 marca został on zatrzymany, a ze względu na jego wiek cała sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu.
1: Na początku marca ubiegłego roku rodzina 13-latki zgłosiła jej zaginięcie. Po kilku godzinach znaleziono ciało dziewczynki. Wówczas wszystko wskazywało na to, że mogła ona targnąć się na swoje życie. Ze względu na charakter sprawy oraz wiek osób, których może ona dotyczyć, informacje przekazywane do opinii publicznej przez policję są ograniczone.
3: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 20 w Zachodniopomorskiem.
0: Na odcinku Złocieniec-Czaplinek osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym.
3: Policja kieruje ruchem wahadłowo.
4: Fakty zwykłe i niezwykłe.
0: Bardzo niezwykłe. Podczas prac morskich związanych z budową elektrowni jądrowej, metr pod dnem morskim, na głębokości około 19 metrów, nurkowie wydobyli beczkę.
3: Wstępnie datuje się ją na okres między XV a XVII wiekiem.
0: Waży niemało. 216 kg.
3: Teraz trafia do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Historycy wiążą ją z bałtyckim handlem żelazem.
5: Jest też tutaj znak kupiecki, tak zwany merk, czyli znak własnościowy. No być może uda nam się ustalić, do kogo ten ładunek należał. Obiekt historyczny o dużej wartości dla nas.
0: Tłumaczy Marcin Westphal, zastępca dyrektora Muzeum do Spraw Merytorycznych.
3: Beczkę zobaczycie na rmf24.pl w zakładce Regiony na zdjęciach.
0: No widzę, że troszkę nadgryzują ząb czasu.
3: Niestety, za to świeże fakty o 21.
0: Zaprezentuje je Katarzyna Podraza.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Siatkarze PGE Projektu Warszawa z brązowym medalem Mistrzostw Polski.
0: O, tutaj jest ten guziczek. Siatkówkę na oku w faktach sportowych ma Paweł Konieczny, bo dużo nie o tym i mojego guzika.
7: No to teraz o szczegółach trzeba zapowiedzieć. W czwartym starciu ekip z Rzeszowa i Warszawy, tym razem właśnie w Rzeszowie. Zespół ze stolicy pewnie pokonał SV Koresowie 3-0 i po trzech wygranych meczach sięgnął po brąz. Niedosyt czuje Michał Potera, libero gospodarzy.
8: Wierzyliśmy mocno, że po tym meczu w Warszawie uda się dzisiaj wrócić jeszcze na piąty mecz na Torwar. Niestety się nie udało. Cóż, no, zajęliśmy czwarte miejsce po rundzie zasadniczej, zajmujemy czwarte miejsce na koniec sezonu.
7: Na plus lidze pozostała już tylko jedno niewiadoma. Kto zostanie mistrzem Polski? W Lublinie już niebawem rozpocznie się czwarte starcie finałowe pomiędzy miejscową Luk Bogdanką i Alurą CMC Wartą Zawiercie. Bliżej złotego medalu są gospodarze, którzy prowadzą 2-1, ale broni mimo ostatniej porażki na własnym terenie nie składa środkowy Zawiercian Mateusz Bieniek.
9: Trzeba podejść bardziej spokojnie i luźniej do tego spotkania. Wiadomo, to są finały, są te emocje, ale w tym ostatnim meczu te emocje duże, jakieś oczekiwania nam nie pomogły. Po prostu zacznijmy od tego, że zaczniemy się cieszyć siatkówką.
7: A zobaczymy, jak to cieszenie się będzie wyglądało. Aktualnie rozgrzewka, mecz już za kilka minut. A w świecie tenisa na pierwszej rundzie rywalizacji w turnieju ATP 1000 na kortach ziemnych w Rzymie zakończył Hubert Hurkacz. Polak po 2 godzinach i 21 minutach przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 6-2. Za godzinę w Monachium minimum 90 minut walki o finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. O wyjazd do Budapesztu powalczą Bayern i PSG. Wierzę, że będziemy świadkami meczu najwyższej klasy pomiędzy dwoma drużynami, które należą do najlepszych w Europie. I obie mają szansę na awans do finału Ligi Mistrzów. Mówił Luis Enrique, trener PSG. To ekipa z Paryża ma jedną bramkę przewagi z pierwszego spotkania, które zakończyło się wynikiem 5-4. Początek decydującej rywalizacji o 21.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
4: Fem przejmuje Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
5: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek lubelskie. Sprawdzimy, na jakim etapie są teraz działania strażaków na terenie Puszczy Solskiej. O tym już za chwilę dziennikarka RMF FM. Zajrzymy też do najnowszego raportu ABW. Tam niepokojące dane dotyczące liczby szpiegów w Polsce. A w faktach sportowych piłkarskie starcie gigantów w półfinale Ligi Mistrzów. Pożar na terenie Puszczy Solskiej już się nie rozprzestrzenia. Na miejscu cały czas pracuje 460 strażaków, którzy przez całą noc będą dogaszać ogień. Żywioł objął w sumie około 500 hektarów. W wieczornych faktach reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
6: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, Magdo. To oznacza, że nie ma ryzyka ewakuacji mieszkańców?
6: Strażakom udało się zatrzymać front pożaru, więc mieszkańcy okolicznych miejscowości są bezpieczni. Strażacy skupili się na ograniczaniu rozprzestrzeniania się ognia, otaczając teren objęty pożarem. Teraz przed nimi dużo pracy, żeby dogasić wszystkie zarzewia ognia. Ich działaniom sprzyja słabnący wiatr i zbliżająca się noc.
7: W nocy będziemy sobie przelewali, dogaszali ten pożar. Generalnie też polega na tym, że łatwiej widać te płomienie, które czasami w dzień są niezauważalne, a w nocy nam łatwiej dotrzeć do takich małych źródeł tego ognia.
6: Powiedział mi przed chwilą młodszy brygadier Piotr Kołtun z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Rano do walki z ogniem ponownie będą używane śmigłowce i samoloty gaśnicze.
5: Do 7 wzrosła liczba osób rannych w wypadku, do którego doszło na Krajowej 25 w Wielkopolsce. Jak informowaliśmy w faktach, w miejscowości Młoda Królewska zderzyło się 5 osobówek. Droga w miejscu wypadku w dalszym ciągu jest zablokowana. Bezprecedensowy wzrost aktywności obcych służb w latach 2024-2025 wynika z najnowszego raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według danych ABW w tym okresie wszczęto aż 69 spraw o szpiegostwo. To tyle, co łącznie od 1991 do 2023 roku. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
8: W latach 2024-2025 mieliśmy do czynienia ze wzmożoną i rosnącą aktywnością przede wszystkim rosyjskich i białoruskich służb specjalnych. Działania polegały m.in. na dyskredytowaniu naszego kraju na arenie międzynarodowej, budowaniu prorosyjskiej narracji, podsycaniu nastrojów antyeuropejskich czy polaryzacji i zastraszaniu społeczeństwa. Co ciekawe, kontrwywiad ABW zaobserwował profesjonalizację rosyjskich działań dywersyjnych. Chodzi przede wszystkim o to, że o ile jeszcze na przykład w 2023 służby rekrutowały przez internet pojedynczych agentów, w kolejnych latach położono nacisk na zorganizowane siatki dywersyjne oparte na strukturach przestępczości zorganizowanej.
9: Świat kultury w faktach.
5: Jedynie 32 zł wystarczą, żeby obejrzeć czołowe spektakle Łódzkiego Teatru Jaracza i to z najlepszych miejsc na widowni. Tylko do północy można skorzystać z 20% rabatu na wejściówki na wybrane przedstawienia teatralne, mówi Katarzyna Mańko z Teatru Jaracza.
10: Zostało jeszcze kilka biletów na naszą niedawną premierę Internat. Kilka sztuk biletów na spektakle też ze starszego repertuaru, jak Rodzeństwo czy Oleana. Zdajemy sobie doskonale z tego sprawę, że nie każdego stać na pełnopłatny bilet, dlatego okazjonalnie organizujemy tego rodzaju promocje.
5: Aby skorzystać z bonifikaty kupując online, trzeba wpisać hasło MAJ20.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Piłkarski świat dziś wieczorem spogląda na Monachium, a o szczegółach w faktach sportowych Paweł Konieczny.
12: Dobry wieczór. Okaże się, czy miejscowy Bayern, czy francuskie PSG znajdzie się w finale Ligi Mistrzów. Niemiecki zespół ma do odrobienia jednobramkową stratę z pierwszego spotkania, które przegrał 4-5. Vincent Kompany, trener Bayernu, w dodatku komplementuje rywala. Przynajmniej tak mogę powiedzieć. Są najsilniejszą drużyną w Europie w ciągu ostatnich 2 lat. Nie ma co do tego wątpliwości. W zeszłym sezonie wygrali Ligę Mistrzów, w tym nadal są w półfinale i robią to w przekonujący sposób. Mówił trener Bayernu, zatem czeka nas niezwykłe starcie, a w Lublinie mecz numer 4 wielkiego finału siatkarskiej plus ligi. Bogdanka Luk Lublin podejmuje Aluron CMC Warta Zawiercie, która liczy na przedłużenie swoich szans w walce o złoty medal i na razie się udaje. Pierwszy set tego spotkania dobiega końca, przyjezdni prowadzą 23-20. Stadion Sosnowcu zyska nową nawierzchnię. W Zagłębiowskim Parku Sportowym trwa montaż hybrydowej murawy. Łączy ona naturalną trawę ze sztucznymi źdźbłami, co wydłuża żywotność nawierzchni. Sztuczne źdźbła w ziemię wbija specjalna maszyna. Koszt takiej murawy to ponad 1 000 000 zł, a pokrywa te koszty FIFA, bo w Sosnowcu będą rozgrywane Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20.
13: FIFA zdecydowała się tutaj zainstalować tą hybrydę, bo na Mistrzostwach U20 będą 2 mecze w ciągu dnia i na następny dzień znowu 2 mecze. Płyta naturalna nie jest w stanie tego wytrzymać. Przede wszystkim nie jest w stanie utrzymać tych parametrów, które FIFA żąda, żeby były.
12: Mówił Rafał Abel z firmy Sis Pitches. Mistrzostwa Świata Kobiet U20 rozpoczną się 5 września.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Poblista Plus. Powrót do mnie.

Vodafone. Tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami.

hitami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zaczniemy od apelu rosyjskiego MSZ-u do zagranicznych dyplomatów. Chodzi o ich ewakuację z Kijowa. Mamy też nowe informacje w sprawie tragicznego znaleziska na warszawskim Żoliborzu. Posłuchajcie, co ustalił dziennikarz RMF FM. A w faktach sportowych piłkarskie emocje w półfinale Ligi Mistrzów. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie z wezwaniem do ewakuacji we właściwym czasie personelu z Kijowa. Resort zaznaczył, że wezwanie to jest efektem, tu cytat, nieuchronnego ataku odwetowego sił zbrojnych Rosji na Kijów, w tym na ośrodki decyzyjne. Jeśli Ukraina zrealizuje swoje plany zakłócenia obchodu Dnia Zwycięstwa 9 maja w Moskwie. Śledztwo prokuratury rejonowej Warszawa-Żoliborz w sprawie zabójstwa, a także doprowadzenia osoby do targnięcia się na życie. Chodzi o zdarzenie z poniedziałku, gdy podczas interwencji służb w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Powązkowskiej przez okno wyskoczył starszy mężczyzna. W lokalu natomiast znaleziono zwłoki. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co muszą ustalić śledczy?
3: Przede wszystkim potwierdzić tożsamość zwłok znalezionych w mieszkaniu. Trzeba też stwierdzić przyczynę zgonu. Zarządzono już sekcję zwłok. Śledczy mają informację, że w lokalu mieszkało dwóch braci w starszym wieku. Znaleziono też dwa dokumenty tożsamości. Jednak zwłoki, na które natrafiono wewnątrz, były w znacznym stanie rozkładu, umieszczone w foliowym worku i owinięte taśmą klejącą. Dlatego będą konieczne badania DNA. Przypomnę, policjantów wezwano na Powązkowską, bo mieszkańcy uskarżali się na trudny do zniesienia zapach. Gdy policjanci i strażacy próbowali dostać się do lokalu przez balkon z użyciem podnośnika, przebywający wewnątrz starszy mężczyzna wyskoczył przez okno z trzeciego piętra. Jego życia nie udało się uratować.
2: Polecamy Wam nasze poranne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF24. O 7:00 będziecie mogli posłuchać Piotra Salaka i Wiesława Leśniakiewicza, wiceszefa MSWiA. 7:58 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie eurodeputowany PiSu Adam Bielan. Wy również możecie zadawać pytania. Potrzebny do tego formularz znajdziecie na rmf24.pl. Wiadomo, co czeka pasażerów statku wycieczkowego, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, a którzy nie wykazują objawów. W ciągu 3 dni maszyna ma przybyć do portu na Teneryfie. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia poinformowała, że obywatele Hiszpanii trafią do szpitala wojskowego w Madrycie, gdzie zostaną poddani kwarantannie. Pozostali pasażerowie zostaną odesłani do swoich krajów. Decyzja w sprawie kwarantanny będzie należeć do ich krajów ojczystych. W poniedziałek polskie MSZ podało, że wszyscy obywatele Polski, którzy znajdują się na wycieczkowcu, czują się dobrze.
4: Matura w faktach RMF FM.
2: To duża ulga i chwila wytchnienia przed rozszerzeniami. Tak o egzaminie z języka obcego mówili maturzyści. Zakończyły się ostatnie egzaminy pisemne na poziomie podstawowym z języka obcego. Zdecydowana większość wybrała język angielski. Po wyjściu z sal uczniowie zgodnie mówili, że nic ich nie zaskoczyło.
5: E-mail bardzo przyjemny był temat, bo dotyczył odwiedzin miejsca z dzieciństwa. Bardzo szybko udało mi się zakończyć egzamin, z czego bardzo się cieszę, bo jestem wymęczona po wczoraj i po przedwczoraj.
6: Właśnie moim zdaniem to dopiero teraz zaczyna się prawdziwy test z tymi rozszerzeniami.
2: Mówili maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego nr 9 w Szczecinie. Arkusz i propozycje rozwiązań pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym znajdziecie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: PSG już jedną nogą w finale Ligi Mistrzów. Starcie gigantów Monachium na początek faktów sportowych, na które zaprasza Paweł Konieczny.
8: Zgadza się. Wypełnioną po brzegi Allianz Arenę bardzo szybko uciszył Dembele. Już w 3 minucie dał prowadzenie zespołowi z Paryża i tak zostało do zakończenia pierwszej połowy. PSG wygrywa 1-0 i ma 2 gole plus zaliczki przed decydującymi awansie do finału 45 minutami. A na naszym podwórku już w piątek po kilku latach banicji powrót w szeregi piłkarskiej ekstraklasy może świętować Wisła Kraków. Aby tak się stało, już teraz musi nie stracić punktów w domowym starciu z Chrobrym Głogów. Tymczasem pod Wawelem pojawia się wiele pytań o przyszłość trzeciego zespołu tabeli pierwszej ligi, Wieczystej Kraków. Ostatnie doniesienia medialne wskazują na możliwość połączenia z Wisłą. Oto nasz reporter pytał prezesa klubu z Rejmonta, Jarosława Królewskiego.
9: To jest oddzielny byt na tą chwilę. Moim zdaniem jakby wszystkie opcje, jeśli chodzi o inwestycje Wisły Kraków, są otwarte, nie tylko polskie, nie tylko lokalne. Zawsze każdego zapraszamy, żeby wzmacniać nasze struktury akcjonariatu.
8: Wieczysta, która wciąż ma szansę na bezpośredni awans do Ekstraklasy, zmierzy się w sobotę z Miedzią Legnica. Na zboisk piłkarskich przejdźmy do hali. Wielkie widowisko obserwują dziś w Lublinie fani siatkówki. W czwartym meczu finału Plus Ligi miejsca według Bogdanka podejmuje Aluron CMC Warte Zawiercie. Po dwóch partiach 1-1 w trzecim secie 16-12 prowadzą gospodarze. Brązowy medal zawisł dziś na szyjach siatkarzy PGE Projektu Warszawa, którzy po raz trzeci ograli Asa Korosowie, tym razem na wyjeździe 3-0.
10: Myślę, że przy tak wyrównanej, mocnej lidze gdzieś tam trzeci raz pod rząd zdobyć medal jest czymś. Daje to też nam gwarancję Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Cieszymy się oczywiście. Są jakieś tam niedosyty, ale każdy medal uważam w tej lidze trzeba docenić.
8: Podsumował Jan Firlej, rozgrywający Projektu Warszawa. Dziś rozegrano ostatnią kolejkę fazy zasadniczej Orlen Basket Ligi. Po 30 spotkaniach na pierwszym miejscu kończy ją zespół Legii Warszawa, która w meczu na szczycie po dogrywce pokonała 88-84 drugi King Szczecin. Na trzeciej pozycji WKS Śląsk Wrocław, który pewnym zwycięstwem przypieczętował dziś spadek ostatniego w tabeli miasta Szkła Krosno.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Poplista Plus, sztuka
0: uwolnienia. RMF 80s.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: I zapraszam na fakty w RMF FM o 23, który przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym i matka skazani. Czy w Polsce może zabraknąć paliwa lotniczego? Posłuchajcie, do jakich informacji dotarł reporter RMF FM. W doniesieniach ze świata wynik wielkiego starcia w półfinale Ligi Mistrzów. Okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka z Częstochowy, na 25 lat więzienia. Matka chłopca ma spędzić w więzieniu 16 lat. Kamil zmarł 3 lata temu w szpitalu. Trafił tam z urazami i poparzeniami 25% powierzchni ciała po tym, jak ojczym polewał go wrzątkiem, bił i rzucił na rozgrzany piec. Prokuratura oskarżyła go o zabójstwo i domagała się dożywocia.
3: Takie założenie było przyjęte w akcie oskarżenia i tego założenia broniliśmy przez cały proces.
4: A sąd uznał, że to jest znęcanie się i doprowadzenie do śmierci.
3: Znęcanie, ale w połączeniu oczywiście z ciężkimi obrażeniami ciała, które doprowadziły do śmierci. Taką kwalifikację przyjął sąd. Sąd ma prawo do własnej oceny, więc tak ocenił ten materiał dowodowy, który został zgromadzony w postępowaniu przygotowawczym, przeprowadzony w postępowaniu sądowym. Takie rozstrzygnięcie wydał.
2: Matka Kamila została skazana za pomoc mężowi i znęcanie się nad swoimi dziećmi. Z prokurator Moniką Ryszkiewicz-Jakubowską rozmawiała dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek. Pasażerom z Polski nie grożą niedobory paliwa lotniczego. Tak zapewnia w rozmowie z RMF FM rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT. Zapowiada jednocześnie, że mimo wciąż napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, są szanse na wznowienie połączeń z Polski.
5: Jeżeli chodzi o połączenia z Izraelem, jak i z Rijadem, liczymy na to, że po dokonaniu analizy bezpieczeństwa i będziemy chcieli do obsługi tych połączeń wrócić.
6: Są szanse, że to się wydarzy jeszcze przed wakacjami?
5: Wszystko zależy od decyzji nadzorów. W tej chwili FAA przedłużyła rekomendację o nielataniu na Bliski Wschód do połowy maja.
6: A co z zapasami paliw i cenami paliw? Czy mogą się przełożyć na ceny biletów?
5: Ceny paliwa są faktycznie bezprecedensowe. My mamy o tyle szczęśliwe położenie, że mamy naszą rafinerię, która produkuje paliwo lotnicze.
6: To może przełożyć się na stabilne ceny biletów lotniczych?
5: Ceny połączeń do Azji, one wzrosły. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, myślę, że jest to dobry czas na to, żeby planować wakacje, bo te ceny są jeszcze na takim poziomie jak przed konfliktem.
2: Z rzecznikiem LOT-u Krzysztofem Moczulskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Słuchacie faktów RMF FM. Jutro w miejscowości Kamień na Litwie, niedaleko granicy z Polską, zakończą się ćwiczenia wojskowe Brave Griffin z udziałem naszej armii. Dzisiaj pokaz dynamiczny obserwowali wspólnie prezydenci Litwy i Polski.
7: W pierwszej kolejności samoloty uderzeniowe z Francji oraz Rumunii przeprowadziły uderzenie na obiekt przeciwnika. Następnie pododdziały artylerii przeprowadziły atak.
6: Co wam dają takie ćwiczenia?
7: Doskonali nasze umiejętności, też pokaz siły show of force, no bo dobrze wszyscy wiemy, że Przesmyk Suwalski jest takim newralgicznym miejscem.
2: Z dowódcą drugiej kompanii piechoty zmotoryzowanej rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
8: Fakty na sportowo.
2: Broniące tytułu PSG awansowało do wielkiego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Francuzi zremisowali 1-1 w Monachium z Bayernem. Ten mecz obserwował Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM.
9: Zgadza się, dobry wieczór.
2: Pawle, dobry wieczór. Decydujące o awansie trafienie w tym meczu padło w pierwszych minutach.
9: No dokładnie w trzeciej. Jeśli apetyty niemieckich kibiców jeszcze przed tym spotkaniem były zaostrzone, to Dembele bardzo szybko je ugasił. Precyzyjny strzał pod poprzeczkę zdobywcy złotej piłki dał bezpieczną przewagę przyjezdnym, którzy mieli jeszcze jedno bramkową zaliczkę z poprzedniego spotkania. Wiele emocji przyniosło ostatnie chwile meczu. W doliczonym czasie gry Kane huknął do bramki przyjezdnych, doprowadzając do wyniku 1-1, ale było już zdecydowanie za późno na zryw. Po bramkostrzelnym widowisku w Paryżu, tym razem już bez takiej ilości trafień, Paris Saint-Germain dowiozło zwycięski remis do końca i w ostatnią sobotę maja w Budapeszcie o trofeum zagra z angielskim Arsenalem.
2: Dziękujemy Pawłowi za tę informację, a z nowymi faktami meldujemy się punktualnie o północy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM te przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam.
1: To kolejna bardzo pracowita noc dla strażaków gaszących pożar Puszczy Solskiej w Lubelskiem. To również trudny czas dla mieszkańców.
3: Nocka przed nami będzie z otwartymi oczami, żeby czatować.
1: Dowiecie się także, za co USA krytykują Europę w swojej nowej strategii narodowej. Nie zapominamy o alergikach. Dla Was w tych faktach cenne wskazówki. Od rana mają być wznowione działania z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej w Lubelskiem. Jak podawaliśmy w faktach, ogień już się nie rozprzestrzenia. Strażacy pozostają na miejscu, będą gasić pożar przez całą noc. W akcji uczestniczy 460 ratowników. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów terenu leśnego. Okoliczni mieszkańcy patrzą na ten pożar z bólem serca.
4: Tragedia, ogromna tragedia.
3: Bardzo przykro patrzeć, zwłaszcza, że coraz większa obszar jest przejęty ogniem. Zobaczymy, jak to będzie miało miejsce, no ale myślę, że nocka przed nami będzie z otwartymi oczami, żeby czatować, czy się nic nie będzie działo u nas.
1: Strażacy walczą z pożarem lasu od wtorkowego popołudnia. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. W faktach zza oceanu teraz wielka krytyka Europy w nowej, opublikowanej właśnie Narodowej Strategii Antyterrorystycznej USA. Napisano w niej, że Stary Kontynent stanowi tolerancyjne środowisko operacyjne dla terrorystów i sprzyja temu pozwalanie w Europie na rozwój obcych kultur. Ponadto terroryści wykorzystują słabe europejskie granice. Administracja Trumpa uznaje za niedopuszczalne, by zamożni sojusznicy z NATO służyli jako centra finansowe, logistyczne i rekrutacyjne dla terrorystów. Jednocześnie wzywa europejskich sojuszników do natychmiastowego zwiększenia wysiłków antyterrorystycznych. Polskie filmy zbrojeniowe muszą ciężko pracować w najbliższych tygodniach, apeluje wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób odnosi się do ostatniej decyzji Komisji Europejskiej, która zaakceptowała umowę pożyczkową Save dla Polski. W piątek w Warszawie zostanie ona podpisana. Jak minister chce wykorzystać pieniądze z Save na dozbrajanie armii? O tym więcej reporter RMF FM Michał Radkowski.
5: Przede wszystkim nie chcę, by zmarnowała się ani złotówka. Przypomnę, na przemysł zbrojeniowy i armię Polska dostanie najwięcej z państw unijnych, niemal 190 miliardów złotych, a więc 1/3 całej kwoty z puli pożyczki Safe dla państw członkowskich. Szef MON mówił, że czasy są wyjątkowo trudne, więc musimy inwestować w nasze bezpieczeństwo. Zwrócił się do firm zbrojeniowych, tych państwowych i tych prywatnych, by pracowali na pełnych obrotach, bo ten przemysł
6: powinien pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na kilka zmian, żeby spełnić możliwość dostarczenia tego sprzętu do roku 2030.
5: Minister dodał, że za 4 lata Polska będzie miała najsilniejszą i największą armię w Europie. Ma liczyć 500 tysięcy żołnierzy.
1: Sąd zdecydował wczoraj o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mieszkańców Włocławka, którzy mieli zaatakować 38-latka w niedzielny wieczór w pobliżu Starego Rynku. W tym samym czasie ranna została także 44-letnia kobieta. Prokuratura podkreśla jednak, że nadal ustalany jest dokładny przebieg zajścia i to, kto ją zranił. Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski sprawdził, co im się zarzuca.
7: Wspólne pobicie 38-latka i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, które według biegłych mogły realnie zagrozić jego życiu. Według wstępnych ustaleń policji 38-latek miał brać udział w ataku z użyciem noża na 44-letnią kobietę. Chwilę później sam został zaatakowany przez dwóch świadków. Był bity, kopany i również raniony nożem. Kluczowe jest jednak to, że śledczy nadal nie przesądzają, kto dokładnie zranił kobietę. 38-latek ma obecnie status pokrzywdzonego. Stan obojga był na tyle dobry, że śledczy mogli przesłuchać ich jeszcze w szpitalu. Jeden z aresztowanych nie przyznał się do winy, drugi przyznał się częściowo. Wobec jednego z nich prokuratura zastosowała także zarzut działania w warunkach recydywy.
8: Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze.
1: O alergii na pyłki mówiliśmy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. To najczęściej nie jest po prostu wiosenny katarek, dlatego warto reagować na objawy, diagnozować je i leczyć.
9: Możesz nie mieć tych objawów, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli jesteś na etapie alergicznego nierzutu nosa,
2: to odczulanie, czyli wytworzenie tolerancji na uczulający cię alergen, również zabezpiecza cię przed rozwojem innych poważniejszych chorób. Przede wszystkim chodzi o astmę oskrzelową.
4: A jakie są możliwości odczulania? Bo być może wiele osób zniechęca to, że jednak trzeba przychodzić regularnie, trzeba regularnie się kłuć.
2: Mam jeszcze odczulanie podjęzykowe, które jest w formie albo kropli, albo rozpuszczalnych tabletek.
1: Wyjaśnia dr Marcel Mazur z Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z którym rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam znajdziecie więcej informacji na temat odczulania.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Pięć minut po północy, to dobranocka w RMF FM. Deszczowa i burzowa noc przed

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. We'll be right back.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu RMF FM, przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam.
3: Kreml zakładał, że w Polsce zginą ludzie. Posłuchajcie, co jeszcze zawiera opublikowany raport ABW. W faktach także Bliski Wschód. Izraelski żołnierz, który włożył papierosa do ust figury Matki Boskiej, zostanie ukarany. A na koniec powrót do przeszłości na Wzgórzu Wawelskim.
4: Mamy bardzo dużo materiału.
3: Polska znajduje się na celowniku służb rosyjskich, białoruskich, a także chińskich, wynika z informacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW po 12 latach przerwy opublikowała raport obejmujący działania kontrwywiadowcze w latach 2024-2025. Reporter RMF FM Jakub Rybski wyjaśni, co dokładnie z niego wynika.
5: Największym zagrożeniem dla Polski jest Rosja, a także współpracująca z nią Białoruś. Coraz bardziej aktywny jest jednak wywiad chiński, który stara się m.in. kreować pozytywny wizerunek Chin w polskich mediach i docierać do polskich dziennikarzy. Ponadto Chiny mają współpracować z Federacją Rosyjską w kontekście wojny w Ukrainie. Według danych ABW do realizacji zadań dywersyjnych rosyjskie służby wykorzystują osoby, które szukają łatwego i szybkiego zarobku. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem komunikatorów internetowych, takich jak na przykład Telegram. W zamian za wykonanie określonych zadań Rosjanie wypłacają środki w kryptowalutach. Celem rosyjskich ataków były nie tylko obiekty wojskowe i infrastruktura krytyczna, ale również na przykład sklepy wielkopowierzchniowe. Co ważne, ABW podkreśla, że rosyjskie służby specjalne, eskalując swoje działania, akceptują, że zginąć mogą w nich ludzie. Przykładem może być akt dywersji na kolei w miejscowości Mika.
3: Europejski Trybunał Praw Człowieka zakazał utrudnienia objęcia urzędów przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj ujawniliśmy, że dzień wcześniej czworo sędziów, którzy złożyli ślubowania w Sejmie, otrzymało od prezesa Święczkowskiego oficjalną odmowę dopuszczenia do orzekania. Jak przebiegało kolejne już przesilenie wokół Trybunału? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
6: Jestem zmuszony wstrzymać działania zmierzające do objęcia przez pana urzędu. Tak prezes Trybunału odpowiedział domagającym się przydziału spraw sędziom. Jako powód Bogdan Święczkowski podał przepisy nakazujące wstrzymanie działań w sprawach, w których toczy się spór kompetencyjny. Już następnego dnia jednak Europejski Trybunał Praw Człowieka udzielił sędziom tak zwanego zabezpieczenia. W związku z ich skargą nakazał wiążące wszystkie władze i instytucje w Polsce, a więc także prezesa Trybunału, powstrzymanie się od utrudniania skarżącym podjęcia orzekania. Ten jednak korzysta ze wsparcia prezydenta.
7: Kwestie ślubowania zostają zawieszone do momentu rozstrzygnięcia sporu.
6: Komentował postanowienie ETPC szef Kancelarii Prezydenta. Przecież jeśli nie było ślubowania, to nie ma też sędziów, ani tym bardziej ich skarg. Sprawa jest trudna, więc ETPC zażądał od rządu informacji o sytuacji skarżących. Mają otrzymać do 20 maja.
3: Żołnierz, który włożył papierosa do ust figury Matki Boskiej w chrześcijańskiej wiosce na południu Libanu, zostanie ukarany dyscyplinarnie. Doszło do tego kilka tygodni temu, ale dopiero teraz opublikowano zdjęcie przedstawiające to zdarzenie. Izraelska armia oświadczyła, że traktuje incydent poważnie i podkreśliła, że zachowanie żołnierza odbiega od wartości oczekiwanych od wojskowych. W tej samej zamieszkanej przez chrześcijan maronitów w wiosce pod koniec kwietnia inny izraelski żołnierz zniszczył figurę Jezusa. Premier Izraela Benjamin Netanyahu potępił później ten incydent, a szef dyplomacji Gideon Sar nazwał go haniebnym i przeprosił za niego wszystkich, zwłaszcza chrześcijan. Żołnierz, który zniszczył figurę, został odsunięty od służby bojowej i skazany na 30 dni aresztu. Taką samą karę otrzymał wojskowy, który fotografował zdarzenie.
1: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
3: Na zewnętrznym dziedzińcu szukają pozostałości kościoła romańskiego lub przedromańskiego. Po weekendzie majowym archeolodzy rozpoczęli kolejny sezon wykopaliskowy na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie. Ich pracę obserwował krakowski reporter RMF FM.
8: Wysypuję materiał na sito, wyodrębniam kamienie różne, większe, jakieś, cały ten gruz i odrzucam i szukam właśnie tu do ceramiki, szkła, metali.
9: Dość szybko pan znalazł ten fragment ceramiki, który teraz wylądował w wiadrze.
8: Bo akurat był na wierzchu, był dość duży, więc wyszedł szybko. Tu mamy gwóźdź. Na Wawelu tego zawsze będzie dużo, bo tutaj kiedyś była to stolica państwa, wcześniej jeszcze był to też bardzo ważny gród.
3: Z archeologiem Konradem Jurkowskim wykopaliska na Wawelu oglądał nasz dziennikarz Maciej Sołtys. Polecamy wam kolejne fakty RMF FM o drugiej. Już teraz zapraszam was w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Pięć minut po pierwszej. Tu Dobranocka w RMF FM. Anita Janczak z wami.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Słuchacie RMF 80s. Czas na fakty RMF FM.
1: Pan a swój dyżur zaczyna Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Dopiero w ciągu najbliższych tygodni pracę rozpocznie powołana przez prezydenta Rada Nowej Konstytucji. 134 tysiące złotych kary dla szpitala powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. Ma to związek z wykonanym tam zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Na Wyspach dziś wybory lokalne. Nasz korespondent opowie o najnowszych przewidywaniach. Nie ma ani terminu pierwszego posiedzenia, ani przewodniczącego, który mógłby je zwołać. Tak wygląda dziś sytuacja prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji. Powołana 3 maja, przypomnijmy, Rada liczyła 10 członków, ale wczoraj jej poszerzenie o Pawła Kukiza potwierdził w rozmowie RMF FM minister Marcin Przydacz. Kiedy Rada zacznie dyskusję na temat Konstytucji? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Nie wcześniej niż za kilka tygodni, ale jej członkowie, z którymi rozmawiałem, nie wiem, odpowiadają niemal na wszystkie pytania o szczegóły ostatecznego kształtu rady wciąż nie ma, bo prezydent czeka jak na